Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Wtorek w kalendarzu, 23 dzień czerwca, jest 6. Zapraszamy na pierwsze dziś informacje.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ruszył remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Chodzi o odcinek od trasy Staromostowej do Matejki. Roboty są prowadzone etapami. Więcej informacji przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Pierwszy etap potrwa około 2,5 miesiąca. To remont pasa jezdni oraz parkingów i wjazdów do garaży od strony bloków. Drogowcy wprowadzili ruch jednokierunkowy po drugim pasie w kierunku Matejki, to jest od strony cmentarza. Drugi etap to przeniesienie prac na drugi pas od strony cmentarza właśnie. Wtedy ruch będzie się odbywać po wyremontowanej jezdni. Co ważne, na czas robót nie można zatrzymywać pojazdów wzdłuż chodnika ze względu na zapewnienie płynności ruchu. Drogowcy zapowiadają, że remont Gałczyńskiego to nie tylko prace przy jezdni, ale też chodniki, parkingi, uzbrojenie podziemne i oświetlenie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Urzędnicy zapraszają mieszkańców do dyskusji. W naszym mieście przebywa tematów, które są poddawane konsultacjom społecznym. Aktualnie trwają rozmowy i spotkania dotyczące przyszłości komunikacji miejskiej, dzielnicy kreatywnej Iskra na bydgoskim Przedmieściu, czy budownictwa szachulcowego na terenie Grodu Kopernika. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z byłym radnym, kandydatem na prezydenta miasta, obecnie społecznikiem Bartoszem Szymańskim.
4: Jeżeli chodzi w ogóle o konsultacje, to uważam, że jestem takim zwolennikiem takiej idei czy ideologii, która mówi zaczynaj od dlaczego. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robimy te konsultacje. Bo jeżeli robimy te konsultacje tylko po to, żeby legitymizować nasze jakieś tam działania czy zamierzenia, no to nie ma kompletnie sensu. A tak to niestety teraz tutaj wygląda, że niestety mało tych głosów jest branych pod uwagę, albo wynik konsultacji jest zupełnie inny niż realizacja tego, co konsultowano. Tutaj takim konkretnym przykładem są śmietniki na bydgoskim Przedmieściu, gdzie nie wiadomo dlaczego w sumie takie konsultacje były, ale się odbyły. Wybrano jakiś tam model, a potem postawiono zupełnie co innego i w zasadzie chyba do teraz one są i wyglądają jak skrzynki pocztowe.
1: Poruszyliśmy również temat planowanej dzielnicy kreatywnej Iskra.
4: Ogólnie konsultacje dotyczą niby Iskry, ale to chodzi tak naprawdę o zajezdnię, natomiast sama Iskra jest takim szerszym projektem, który w sumie ujmuje też tam większy obszar bydgoskiego Przedmieścia. Tyle. No ja uważam, że ogólnie powinniśmy się bardziej zająć gospodarką i miejscami pracy, a takimi tam bombonierkami możemy wtedy, jak będziemy mieli już pieniądze na to, żeby to realizować, to się zająć.
1: A co Bartosz Szymański twierdzi o powstającej strefie Toruń-Zachód?
4: No na pewno potrzebujemy jako miasto dodatkowych terenów takich inwestycyjnych. Trudno powiedzieć, czy akurat tamten zachód będzie atrakcyjny. Konkretnym problemem dla mnie, który jest moim zdaniem na pierwszym miejscu do rozwiązania, to jest niestety, ale oczyszczanie ścieków i ten odór, który stamtąd dochodzi, bo nie wyobrażam sobie firmy high-tech, jakiejkolwiek informatycznej, czy jakiejś innej technologicznej, która będzie w takim smrodzie pracowała.
1: W Toruniu trwają także konsultacje społeczne dotyczące propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej.
4: Generalnie kierunek jako właściwy, bo jakby trudno utrzymać, czy w ogóle to funkcjonowanie przy zwiększonej częstotliwości w takim modelu dużo linii jeździ i każda trochę. Tak? No to przejście na rzecz modelu takiego mniej linii, czytelniej, częściej i bardziej niezawodnie, no to jest jak najbardziej dobry kierunek i na pewno pozytywnie oceniam jakby ten tak na 15, 30, chyba 60, jeżeli dobrze pamiętam.
5: Tak.
4: Zamiast przypadkowych częstotliwości, bo to wtedy trudno jakby to wszystko zsynchronizować. No niestety będziemy musieli też właśnie, ponieważ odchodzimy od tego modelu takiego zewsząd wszędzie do takiego konkretnego, więc tutaj będzie się trzeba częściej przesiadać. Pojechać jedną, żeby się przesiąść na drugą i trafić do tego punktu docelowego.
1: Mówił toruński społecznik Bartosz Szymański, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przenosimy się na Starówkę. Ruszył konkurs Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026, który promuje zielone, estetyczne ogródki gastronomiczne, które mają być wizytówką Grodu Kopernika. Zgłaszać mogą je właściciele ogródków, ale też właściciele nieruchomości, mieszkańcy i turyści.
6: Do 30 czerwca trwa pierwszy etap tego konkursu, czyli nadsyłanie zgłoszeń. Potem na początku lipca mamy kilka dni, żeby zebrała się powołana powołana przez prezydenta miasta Torunia do tego celu komisja konkursowa. I tutaj rozpoczyna się drugi etap, czyli w lipcu głosujemy i tutaj już co ważne, za pośrednictwem portalu Gra.fm, czyli naszego partnera medialnego konkursu, głosujemy już na konkretne ogródki. Takie głosowanie trwać będzie do końca lipca. Potem przechodzimy już do głosowania finałowego i rozpoczyna się głosowanie finałowe, które potrwa przez cały miesiąc sierpień.
1: Przy okazji warto wspomnieć o tak zwanej zielonej bonifikacie. Na czym dokładniej polega?
6: Przedsiębiorca, który składa do nas wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie ogródka gastronomicznego, może we wniosku wskazać, że chce skorzystać z tej opcji zielona bonifikata, czyli 15% rabatu. I w praktyce wygląda to potem w ten sposób, że w miesiącach od czerwca do października, spełniając te trzy warianty zieleni, czyli wysoka zieleń pod elewacją, zieleń na ogrodzeniu ogródka oraz zieleń zwisająca i pnąca, otrzymuje 15% rabatu od czynszu, który jest mu naliczany z tytułu zajęcia terenu pod ogródek gastronomiczny. Free Toilet, czyli akcja, która też już od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ jeżeli przedsiębiorcy udostępnią turystom, którzy nie są gośćmi lokalu bezpośrednio, nie korzystają z usług tego lokalu, udostępnią im toaletę, mogą skorzystać z 15% bonifikaty właśnie w ramach tego programu Free Toilet. Czyli reasumując, jeżeli przedsiębiorca zadeklaruje, że chce skorzystać zarówno z bonifikaty zielonej bonifikaty, jak i ulgi w czynszu w związku z Free Toilet, może uzyskać 30% rabat w skali miesiąca od czynszu, który musi zapłacić z tytułu najmu terenu pod ogródek.
1: Mówiła Katarzyna Wojnowska z biura Toruńskiego Centrum Miasta.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od 1 lipca w Toruniu zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów, dyskontów, supermarketów, punktów detalicznych oraz stacji paliw na terenie całego miasta. O szczegółach powie już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Zakaz nie obejmuje barów, restauracji i klubów, gdzie alkohol można spożywać na miejscu. Przypominam, że decyzję o wprowadzeniu nocnej prohibicji podjęła Rada Miasta Torunia większością głosów. W tle decyzji pojawiają się interwencje oraz przypadki hospitalizacji związane z nadużywaniem alkoholu. To ponad 1100 nocnych interwencji policji i 3000 pacjentów w toruńskich szpitalach w ubiegłym roku oraz ponad 2500 interwencji Straży Miejskiej rocznie. Wszystkie te przypadki były związane z osobami spożywającymi alkohol. Nowe przepisy mają więc poprawić bezpieczeństwo, ale i zdrowie mieszkańców.
1: Tym samym Toruń dołącza do grona ponad 180 polskich gmin, które zdecydowały się na podobne ograniczenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami wielki mecz na Moto Arenie. W niedzielę żużlowcy Press Toruń pokonali Motor Lublin aż 61-29. Tym samym torunianie odrobili straty z pierwszego spotkania i zdobyli punkt bonusowy.
5: Fajnie, zadowolony jestem, bo cała drużyna pojechała bardzo równo na miarę swoich możliwości takiej drużyny, żeśmy oczekiwali, myślę, że kibice w Toruniu również, więc bardzo, bardzo się cieszymy.
7: Tutaj forma Mikkelsena,
5: no wszystko odpaliło i Mikkelsen, i dzieciaki fajnie pojechali, no i cała drużyna, właściwie nie mieliśmy słabych punktów, każdy jechał jak za Toruń, nie powiem jak za Moskwę, ale tak, tych punktów nam było bardzo potrzeba i myślę, że to dobry krok naprzód.
1: Mówił trener torunian Piotr Baron, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz czas na relacje. Ośmiu wspaniałych to ogólnopolski konkurs dla młodzieży promujący wolontariat i bezinteresowną pomoc. W Dworze Artusa w Toruniu odbyła się gala podsumowująca jubileuszową 30. edycję Toruńskie Odsłony Konkursu. Jedną z nagrodzonych uczennic była Nina Ulaszewska z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu.
8: Jak byłam harcerką, przez to, że moi rodzice poznali się właśnie przez harcerstwo i myślę, że właśnie to mnie tak zapędziło do historii z wolontariatem. Dużo udzielam się i w harcerstwie, i poza harcerstwem. Jestem także w Fundacji Kosmos.
9: Kalambury, przegrany robi obiad.
10: Mama pokazuje zimę?
11: Albo stoi przy lodówce.

0: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Powoli się rozbudzamy, już po 6:00. Oliwia Ciszewska i mój kolega, jak się nazywasz?
2: A ty do mnie, tak, pani do mnie. Piotr Olszowski, tak, no. Kolega.
1: Dzień dobry, witamy was serdecznie.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka i w taką nomenklaturę, w którą weszliśmy parę minut temu. Kolega, koleżanka, zapraszają was teraz na rzut oka do kalendarza. Proszę bardzo, koleżanka opowie, co dzisiaj mamy.
1: Szanowny kalendarz mówi nam, że imieniny dzisiaj obchodzą Wanda, Zenon, ale także Jan, Piotr i Anna. Także no, najlepszego.
0: Dzięki, pod ten wtoreczek. Dzień wędkarza dziś również oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Takie ciekawe święto mamy.
1: No i oczywiście najważniejsze święto
0: no
1: dzisiaj.
0: No właśnie, Dzień Olimpijski.
1: Ojca.
0: Ojca też.
1: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów. A może jeszcze nawet nie wiecie, że nim będziecie.
0: Livia, chcesz nam coś powiedzieć?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: O reklamie.
17: Słuchasz Radia

0: I dobrze, dobra pobudka w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy dają nam taki sygnał, że są z nami od rana. Pozdrawiamy was, dobrego dnia życzymy i zmierzamy do was z taką informacją bardzo cenną dla tych, którzy mieli w planach, aby w trakcie okresu wakacyjnego wybrać się do mini akwaparku przy Halera w Toruniu.
1: Albo na przykład jeszcze dzisiaj rano pouprawiać sobie sport. No niestety, jest planowana modernizacja, no i basen będzie nieczynny od 26 czerwca, czyli już od piątku, moi drodzy. Od piątku ponowne otwarcie dopiero 1 września.
0: W międzyczasie tutaj Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na basen Aqua Toruń, czyli ten przy Barzyńskich. Tutaj można korzystać. No i oczywiście będą w końcu to okres wakacyjny. Jak tylko pogoda będzie sprzyjała, zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszych basenów miejskich pod chmurką.
1: Można się wtedy nieco ochłodzić.

0: Olympic i Becky G. Sorry, papi. Tak brzmi tytuł tego numeru i to już za nami.
1: Wybaczam ci wszystko i już za chwilę zaprezentujemy także męskie granie. Początek. Takie hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
2: O poranku zerkamy w prognozy pogody. No i cóż, warto przygotować się na gorączkę. Choć na razie dzisiaj w Toruniu 24 stopnie, to pod koniec tego tygodnia będzie nawet powyżej 30-35 stopni Celsjusza. Dość ciepło, dzisiaj sporo słońca, także krem z filtrem, woda to się przyda. Od samego rana już około 20 stopni na termometrach, będzie tylko cieplej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 o 7. Zapraszamy na kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też dla Torunia. A teraz trochę szczegółów w scenariuszu. Co też w scenariuszu na dziś w ramach Dni Torunia, Grodu Kopernika, Anno Domini 2026. Pytam teraz moją koleżankę.
1: Bo ja się znam na tych tematach. Dzisiaj troszkę magii. Wianki, w końcu noc kupały przed nami. Czyli od 20.30 zaczynamy. Wyjątkowo w tym roku, bo na Lewobrzeżu będziemy świętować z Bulwaru Filadelfijskiego. O 20.30 wchodzimy na pokład Łodzi, no i sobie przepływamy. Rozpoczęcie pochodu od 21.00 rozpocznie się przy Zamku Dybowskim. No i będzie można brać udział w takich wydarzeniach wiankowych aż do 22.00.
0: Tam pochód też fajny, ale tam fire show w planach jest nawet przed 22.00. Czyli choć będzie już prawie ciemno, to zrobi się znowu jasno. Wyjątkowo się szykują te obchody.

0: wtorkowy poranek, pełen hitów, pełnych energii. Przypominamy tak krótko przed siódmą, że mamy dzisiaj Dzień Ojca, Dzień Taty. Warto wysłać życzenia, tylko nie zdziwcie się, jeżeli tata odpisze po prostu okejkę, bo to jest najbardziej ojcowska rzecz do wysłania. Nie wiem, czy wasi tatowie też tak robią, ale to jest urocze moim zdaniem.
1: I nie zdziwcie się, jak tatko zrobi to za godzinę, dwie lub trzy, bo na przykład sobie spacznie śpi, pozrobi sobie wolne.
0: Albo pracuje w warsztacie.
1: O,
0: to
1: właśnie,
0: też jest taka ojcowska
1: nie słychać
0: rzecz.
1: Po prostu. No. A telefonu cały czas nie będzie miał przy sobie.
0: A za chwilę już raport. Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
18: Po reklamie.
0: Już wtorek, 23 dzień czerwca w kalendarzu i siódma na zegarach, czas na raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport o poranku, zapraszam. Toruńscy drogowcy wyznaczyli nowy termin wprowadzenia tymczasowego ronda na Olsztyńskiej. Chodzi o skrzyżowanie z Ceramiczną. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od soboty. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: To nowy termin, ponieważ rondo miało zostać wprowadzone najpierw pod koniec maja, a następnie po Bożym Ciele. Teraz wygląda na to, że z nowego rozwiązania skorzystamy za kilka dni. Cel to oczywiście poprawa płynności przejazdu i zwiększenie bezpieczeństwa. Teraz w tym miejscu w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki, a kierowcy mają problem m.in. z wyjechaniem z Ceramicznej w lewo w Olsztyńską.
3: Kasia, na jak długo zostanie z nami nowe tymczasowe rondo?
18: Na razie nie wiadomo. Drogowcy zaznaczają, że będą monitorować nowe rozwiązanie i zobaczą po prostu, czy się sprawdza w takiej formie. Tu warto zaznaczyć, że docelowo w tym miejscu po modernizacji olsztyńskiej również planowane jest rondo, ale oczywiście w innych parametrach.
3: Więcej informacji na Gra.fm. Zmieniamy temat. W okresie wakacyjnym spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. W dzisiejszych raportach zaglądamy do toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To tam możecie na co dzień oddawać krew. Warto też brać udział w akcjach wyjazdowych. Centrum przypomina, że krew to lek bezcenny i niezastąpiony.
19: Tak jak co roku już odczuwamy to i już teraz również zauważyliśmy, że nasze bazy, że tak powiem, zasobów krwi maleją, uszczuplają się i już teraz apelujemy do wszystkich. Nawet dzwonimy indywidualnie do dawców i prosimy o zgłaszanie się do oddania. Już brakuje, zwłaszcza oczywiście krwi z RH ujemnym, to odwieczny problem, bo jest to mniejsza grupa dawców, w związku z czym jest trudniej pozyskać krew tej grupy i już od właściwie maja zaczynają się problemy z różnymi grupami.
3: Mówiła Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCK IK. A teraz mamy jeszcze informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W Toruniu trwają konsultacje społeczne dotyczące docelowego układu sieci komunikacji miejskiej. Trwają także spotkania konsultacyjne. Jedno z nich odbędzie się dzisiaj w szkole podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej o godzinie 17.30. O tej samej porze, ale jutro odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w podstawówce nr 7 przy ulicy Morcinka. O tym wszystkim będziemy Wam jeszcze przypominać na naszej antenie. Słuchacie raportu? Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
20: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej, a niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej, więc w toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania tutaj w Warszawie, w Belwederze, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
3: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek rekordowy wyczyn Leo Messiego. Messi zdobył 2 gole i nie tylko dał Argentynie zwycięstwo nad Austrią, ale także przeszedł do historii. Wszystko dlatego, że były to bramki numer 17 i 18 w historii występów Argentyńczyka na Mistrzostwach Świata. Messi został więc liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów, wyprzedzając Miroslava Klose, który miał 16 trafień. Norwegia wygrała z Senegalem 3-2, Skandynawowie są już pewni 1/16 finału. Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 26 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur. Wtorek w Toruniu upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Ojciec prać, tak kiedyś było w bardzo starej polskiej reklamie proszku. A ja mówię, ojciec wstać, bo taki prezent można swojemu tatusiowi o poranku zrobić.
0: Można też w ramach prezentu zrobić śniadanko, kawkę zaparzyć. Wszystkiego
1: cały wachlarz możliwości. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka wtorkowa. Tak, tak, to już wtorek. Dobra wiadomość dla tych, którzy przespali pierwszy dzień w tym tygodniu. Poniedziałek będzie z głowy. A my teraz wcale nie z głowy, ale prosto z gwiazd odczytamy dla was horoskop na dziś. Proszę bardzo.
1: A ja wysyłam dużo dobrej energii na ten wtorek, ponieważ moje źródła donoszą, że dziś ma miejsce kwadratura Księżyca do Merkurego.
0: Kwadratura
1: naprawdę.
0: Księżyca.
1: No, ale a co to oznacza?
0: Nie
1: no.
0: wiem, kojarzy mi się z siłownią jakoś. Kwadratura Księżyca. Akurat dzisiaj idę, także może coś ma wspólnego.
1: No, no proszę, no to może to na ciebie podziała, bo dzisiaj będziemy prowadzić takie rozemocjonowane rozmowy i będziemy czuć takie natychmiastowe połączenia z innymi ludźmi. To będzie po prostu istny wybuch. Okay. Ale uwaga, bo nie wszystko, co dzisiaj będzie wyglądało jak taka na przykład gorąca miłość od pierwszego wejrzenia, będzie taką miłością również jutro. Zodiakalny baran na dziś dostanie jedną radę ode mnie. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany i poczekaj. Oho. To również rada dla samej siebie. A byk z kolei proszony jest przez gwiazdy o uwagę, ponieważ okazuje się, że idą do niego dobre wieści. Powodzenia!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana. Ciekawa jestem, czy ktoś dzisiaj spał już z wiatrakiem, no nie przy głowie, tylko tak przy nogach, żeby było mu w miarę chłodno. Najgorsze gorączki dopiero co, okazuje się, do nas nadchodzą, bo po pierwszym dniu lata najbardziej upalny weekend w Polsce przed nami.
1: Tak, tak, 40 stopni Celsjusza i to w cieniu, nawet tyle według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą pokazać termometry na zachodzie Polski w niedzielę 28 czerwca.
0: A nad morzem, uwaga, też tego dnia będzie sporo, słupki wskażą nawet 36 stopni.
1: 36 nad morzem, matko z córką. Tego oleju do rybki i frytek nawet podgrzewać nie będzie trzeba, nie?
0: No, podobnie jak w centralnej części kraju, również szalenie gorący ma być też poniedziałek, 29 czerwca.
1: No to gorąco zachęcamy w takim razie my również do tego, żeby się dobrze przygotować. Wiatraczek jakiś, jak ktoś ma, to może nawet klimatyzator. Na pewno zapas wody i nakrycie głowy. To wszystko, jeżeli planujecie korzystać z upalnego lata.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja, on lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety.

Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gratoru, nie od samego rana. Przeglądając internety i gazety, znaleźliśmy w internetach na Facebooku post naszej Straży Miejskiej, dokładnie Ekopatrolu, o tym, że znaleźli wczoraj w Parku Tysiąclecia pewnego nietypowego pupila. Żółwik sobie spacerował po parku, no i strażnicy poszukują właściciela.
1: I wiecie, co się wydarzyło dalej? Szybko zareagowała pod tym wpisem pani Hania, która wkleiła z kolei inne ogłoszenie z Facebooka.
0: A w tym ogłoszeniu czytamy: dzień dobry, w okolicy ulicy Łódzkiej zaginął żółw grecki. Gdyby ktoś z państwa go odnalazł, proszę o kontakt.
1: No i tak kropeczki nam się połączyły. Czyli to był żółw grecki w takim razie. Nie wiem, to kalimero, drogi żółwiu. Tak powinni do niego strażnicy z Ekopatrolu powiedzieć i od razu by się wszystkiego dowiedzieli od niego.
0: No widzisz, no. Żółw tymczasem udawał Greka i tradycyjnego polskiego przywitania nie zrozumiał. No i ja myślę, że on do ojczyzny chciał wracać.
1: Myślisz?
0: Tak chociaż na chwilkę, na wakacje. Może jakiś Rodos, Korfu, a może Kreta?
1: Kreta w to już nie mieszaj. Strażnicy z Ekopatrolu i tak mają ręce pełne roboty.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Milki, Just the Way You Are, pięknie wybrzmiało w Radiu Gra o poranku.
1: A przed godziną ósmą jeszcze najlepszy kawałek od Strachów na Lachy, najlepszy na śniadanie. Dzień dobry, kocham cię.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
5: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
6: No, czekam na dobrą okazję.
5: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
6: O, wow! Na pewno skorzystam.
5: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
6: A mają gotowe lokale?
5: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
12: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 26 stopni Celsjusza. Na niebie jest sporo słońca, niewielka ilość chmur. Wtorek w Toruniu upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Poznaliśmy już w Toruniu plany na wakacje. Toruń, lato, zabawa i wy. Tak nazywa się w tym roku cykl letnich imprez, w tym tych najważniejszych na basenach miejskich.
1: Skoro pogoda będzie sprzyjała, czemu nie korzystać? Najważniejsza informacja jest taka, że już od piątku wszyscy najmłodsi za okazaniem legitymacji szkolnej wejdą na letnie baseny Mosiru przy Kujawskiej. Wśród dostępnych lokalizacji znajduje się także basen Aqua Toruń, ale przypominamy ten przy Barzyńskich, bo ten przy Halerek, jak już wspominaliśmy dzisiaj, będzie miał przerwę technologiczną. A ten przy Barzyńskich będzie otwarty przez całe wakacje. Dodatkowo swoje baseny udostępnia szkoła podstawowa nr 8, to w sierpniu, a także 16 oraz trzecie liceum ogólnokształcące. Tutaj z pływalni będzie można korzystać od poniedziałku, już tego najbliższego poniedziałku, aż do końca lipca.
0: No, a jeżeli wolicie inne dyscypliny sportu, to na początek toruńskich wakacji mamy w planach popularny night skating ulicami miasta. Nie zapomnijcie tylko o kasku. Radio Gra.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie, również tych gorących informacji pogodowych, bo tak to w zasadzie w całym kraju ma w tym tygodniu wyglądać. Będzie ciepło, cieplej, coraz goręcej.
1: Woda, krem z filtrem, to będę powtarzać. No i czapeczka, to też się zawsze przydaje. A już za chwilę wiadomości.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
14: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
0: Wtorek, 23 dzień czerwca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
20: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zaczynam od informacji o zadymieniu w kamienicy w Chełmży. Do tego zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 20. Strażacy interweniowali w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Władysława Sikorskiego. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na miejscu działało kilka zastępów straży pożarnej. Zmieniamy temat. W szpitalu miejskim w Toruniu odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i pracownicy placówki przybatorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
19: starszy kapitan Arkadiusz Gębka, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Toruniu. Odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne w szpitalu miejskim w Toruniu. Miały one na celu skoordynowanie pracy wszystkich służb, zarówno nas, strażaków, z policją, z ratownikami medycznymi. Epizod polegał na tym, że w jednej z sal chorych powstało zadymienie. W tej sali znajdowały się osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogły opuścić budynku. Wymagały naszej pomocy, musieliśmy je ewakuować.
20: Na ćwiczeniach w lecznicy przy Batorego była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Toruń przygotował bogatą ofertę wakacyjną skierowaną do mieszkańców i turystów w każdym wieku. Czekać będzie ponad 500 wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, a już od najbliższego piątku, 26 czerwca, otwarte będą letnie baseny miejskie.
21: W poszczególnych dniach przy naszych trzech basenach letnich będą otwarte baseny dla dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej. Między godziną 10 a 18 będzie można spędzić aktywny czas w wodzie. Ponadto już od soboty organizujemy Toruń Summertime, czyli atrakcje wodne, i jeżeli chodzi o 27 czerwca, no to przy ulicy Kujawskiej na trampie. I w tym czasie również będziemy mieć rajd rowerowy. Jeszcze będziemy mieć otwarty basen Aquatoruń dla dzieci i młodzieży między godziną 9 a 14 każdego dnia od 30 czerwca do 31 sierpnia, od poniedziałku do niedzieli.
20: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia. Więcej informacji na naszej stronie internetowej gra.fm, którą oczywiście polecamy Waszej uwadze.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Oficjalnie mamy lato, a przez Polskę przechodzi fala upałów. W tym tygodniu zobaczymy na termometrach nawet do 36 stopni Celsjusza.
23: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
20: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A więcej o tym, co w pogodzie w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie.
24: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
20: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Na mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone dzisiaj o 7 rano polskiego czasu. W Santa Clara w Kalifornii Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem dwa trafienia Algierczyków. Jordańczycy przed 5 rano zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swojej drużynie. Nasza MAP, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z mundialem. A dziś na mundialu kolejne mecze, m.in. Portugalia zagra z Uzbekistanem.
24: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
20: Nawet 26 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur na niebie, który upłynie nam bez opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: To już taka godzina, kiedy kawa zaczyna pracować w naszych organizmach. I nie tak. Tylko kawa, również herbatka się pojawia. A woda, wiecie, z cytrynką.
0: Wiecie, w czym Oli pije taką kawkę? W ceramice z Bolesławca. To jest coś pięknego, to jest rytuał, moi drodzy. Piotr Kolczowski
1: i Oliwia Ciszewska, największa fanka ceramiki z Bolesławca.
0: Ona to pije po prostu.
1: Gramy.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Dobra, wtorkowa pobudka w radiu gra. Za chwilę wrócimy do grania. Spokojnie, nie odchodźcie, nie regulujcie odbiorników, jak to się kiedyś mówiło. Przypominamy, dziś w kalendarzu 23 dzień czerwca, dziś dzień ojca, dzień taty. Tatusiowie dziś świętują. Każdy pewnie na swój sposób, ale też wiadomo, ojciec ojcowi, o, w ten sposób nierówny, prawda?
1: Prawda, prawda. Taki filmowy ojciec chrzestny na przykład. No, nawet nie chcę wiedzieć, jak by świętował.
0: Ja chyba też nie chcę. Albo Darth Vader z Gwiezdnych Wojen. No, on też był ojcem. Też tata. Chodź. Specyficzny.
1: To może jakiś bardziej kolorowy przykład? Nie wiem, na przykład tata Muminka, tata Świnki Pepy, albo nawet Homer Simpson. To są ojcowie, którzy zawsze dają radę, zawsze dowożą.
0: Wszystkim ojcom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, radości i ogromu sukcesów.
1: Albo chociaż jednego sukcesu. A ten, wiadomo, zawsze ma wielu ojców.

0: Dobre granie od samego rana. Wracamy na chwilę do tematów sportowych, ponieważ tak śledząc, tak, nawet ja śledzę trochę, co się dzieje na mundialu.
1: Ona naprawdę śledzi.
0: Zauważyłam, że wczoraj to tak te bramki strzelały same gwiazdy. No i każda z nich po dwie bramki.
1: A rzeczywiście tak było. Najpierw dwie strzelił Messi i takiego Argentyna wygrała z Austrią.
0: No, później strzelił dwie Mbappe i takiego Francja wygrała z Irakiem.
1: A jeszcze później dwie strzelił Haaland i Norwegia pokonała Senegal. Co prawda nie wszystkie z tych spotkań kończyły się wynikiem 2-0, ale ta zgodność najlepszych snajperów świata, to trudno tego nie zauważyć.
0: Ale co, to myślisz, że się jakoś dogadali?
1: Jak Cristiano Ronaldo i Harry Kane strzelą dziś też po dwie bramki, to nikt mi nie wmówi, że było inaczej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej jeszcze o takim dobrym graniu, które szykuje nam się pod koniec tego tygodnia, w piątek dokładnie przecież.
1: Dobrze, rozpoczniemy ten pierwszy weekend wakacji. Toruńskie gwiazdy zapraszamy już teraz. Fosa Zamkowa, widzimy się i słyszymy już od 17, bo wtedy rozpoczyna się nasz wspaniały koncert, podczas którego poznamy wygranych w kategoriach Nadzieja, DJ Roku, Płyta Roku i Wykonawca Roku, oczywiście najlepszych w Toruniu.
0: No i wielu na pewno zastanawia się, jak to dokładnie będzie w tym roku wyglądało. Oprócz tych rozstrzygnięć oczywiście koncerty gwiazd, między innymi z jubileuszem 25-lecia Czaku. No i tutaj widziałem w internetach już, że wielu szykuje się na ten koncert.
1: Będzie też tribute to Republika, będzie orkiestra Wabank, ale też będzie gwiazda wieczoru Lordofon. Zapraszamy, zerknijcie na nasze wydarzenie na Facebooku, tam macie szczegóły.

0: Shakira, Daj, Daj na antenie Radia Gra. No, takie hity pełne energii.
1: Tak, słyszałem nieoficjalnych polskich urzędów skarbowych. Ale może wcale tak nie jest. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich ciężko pracujących w tych instytucjach. Kombi Avignon widzę na playliście, jeszcze się pojawi przed 9 u nas, więc bądźcie blisko radia.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: Nawet 26 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur na niebie, który upłynie nam bez opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Wtorkowy poranek rozgrzewamy nie tylko upalnymi prognozami, ale także dobrymi hitami do śniadania. Tak jeszcze na moment wrócę do tematu mundialu, mój drogi, ponieważ skupiliśmy się dzisiaj na tym, co się działo na boisku, a ja chciałam wrócić do tego, co się działo też na trybunach.
1: Ale co, że jest szał i doping, tak? A że Japończycy to nawet po sobie sprzątają, jak zwykle.
0: No ale to mnie akurat mniej interesuje. Ja to o gwiazdach mówię, bo one też siedzą na trybunach. No i na przykład wczoraj realizatorzy wypatrzyli Shakirę z synem, no i pojawiły się komentarze, że ta nie przypomina do końca samej siebie.
1: Proszę, proszę, to może ja na jej usprawiedliwienie powiem, że sam też przed telewizorem strzelam dziwne miny. Szczególnie jak patrzę na to, kto dostał się na mundial zamiast naszych.

0: zbliżamy się już do godziny 9 na naszych zegarach, ale przygotowaliśmy dla Was jeszcze takie drobne ciekawostki na temat Dnia Ojca, który to dzisiaj jest świętowany w całej Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale na całym świecie żyje obecnie około 1,5 miliarda ojców.
1: Matko,
0: to najlepszego jedyna. Dla wszystkich.
1: Nie wiem, czy wszyscy usłyszą, ale spróbujmy. Patrzę sobie jeszcze dalej w te statystyki. W samej Polsce każdego roku w rolę ojca po raz pierwszy wchodzi około 400 tysięcy mężczyzn. Ja podejrzewam, że nawet w tej chwili wielu mężczyzn robi taki poważny krok w tym kierunku, aby zostać ojcem, ale zostawmy to, bo jest chwila do 9. Skupmy się na informacjach w raporcie o nas już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o Dniu Ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Radio. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kiri 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kiri 79.
3: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Torun.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Po reklamie.
14: Jest wtorek, 23 dzień czerwca i godzina 9 na zegarach. Pora na kolejny raport Radia Gra.
15: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Władze dworca głównego PKP w Toruniu poinformowały o uruchomieniu 30 nowych bezpłatnych miejsc parkingowych. Zlokalizowano je tuż przy głównym wejściu na dworzec między wiaduktami łączącymi ulicę Kujawską z Podgórską. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Tak naprawdę drogowcy po prostu wymalowali pasy na szerokiej jezdni znajdującej się w tym miejscu. Ustawiono także odpowiednie znaki, a auto w tym punkcie można zostawić bez limitu czasowego. Parking powstał w miejscu, gdzie już wcześniej kierowcy zostawiali notorycznie swoje samochody, jednak często kończyło się to mandatami i blokadami na kołach.
15: Nowe miejsca parkingowe przy dworcu PKP w Toruniu nie kończą jednak parkingowej dyskusji kierowców.
16: Tak, wielu z nich uważa, że to ciągle niewystarczające rozwiązanie. W okolicach dworca funkcjonują jeszcze dwa parkingi. Bezpłatny od strony Kujawskiej, który zazwyczaj jest całkowicie zapełniony, oraz parking płatny za Szlabanem, gdzie rzadko brakuje wolnych miejsc. Tam funkcjonuje także nieformalny parking Kiss and Ride, bo krótsze postoje za Szlabanem nie wiążą się z opłatą za postój. Mieszkańcy i podróżni zwracają jednak uwagę, że problem parkowania w okolicach dworca jest od lat bardzo odczuwalny.
15: Zmieniamy temat i teraz powiemy o utrudnieniach na drogach pod Toruniem. Chodzi o zaplanowane prace. Dziś spodziewajcie się utrudnień na fragmencie od Zakrzewka do Tylic. Tam ma być układana warstwa ścieralna na drodze. Natomiast w weekend na drodze powiatowej na odcinku Zębowo-Zębówiec ma być wykonywane oznakowanie pozioma linii.
17: Sport w Radiu Gra.
15: Piłkarski Pomorzański Zgorzanin zakończył sezon pełen sukcesów. Torunianie z drugiego miejsca awansowali do czwartej ligi po 2 latach gry w klasie okręgowej. W ostatnim meczu o pierwszą lokatę w lidze Pomorek uległ na wyjeździe Rawysowi Raciąż 2-4.
13: Na pewno był plan, żeby wrócić do czwartej ligi. Plan był taki, żeby w tej okręgówce spędzić jak najmniej czasu, ale założenia przedsezonowe nie były takie, żeby na siłę awansować. Dlatego tym bardziej nas ten awans cieszy. Cieszy nas przede wszystkim to, że zrobiliśmy to na własnych zasadach, czyli grając drużyną opartą o młodych chłopaków z Torunia i wzmocnioną kilkoma mocnymi zawodnikami, ale też w taki sposób, że w tym czasie rozwijaliśmy jednocześnie akademię, inwestowaliśmy w szkolenie i budowaliśmy naszą społeczność, czyli ten klub nie był nastawiony tylko na to, żeby awansowała drużyna do czwartej ligi, a wszystkie inne rzeczy były zapomniane, tylko wręcz przeciwnie.
15: Mówił Krzysztof Balczerski, prezes KS Pomorzanin Toruń.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Rzadziej sięgamy po alkohol, częściej skrolujemy treści w sieci. Czytamy właśnie wyniki nowego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Młodzi Polacy w wieku od 18 do 19 lat są coraz bardziej pochłonięci nowymi technologiami.
18: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie skrolowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
15: Podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sprawdźmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia będzie do 26 stopni Celsjusza. To będzie przeważnie słoneczny dzień. Nie ma padać, utrzyma się umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Bardzo pięknie chcieliśmy podziękować za to wspólne towarzystwo dzisiaj. My bawiliśmy się przednio. Mamy nadzieję, że u was było chociaż w połowie tak dobrze jak u nas.
14: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich ojców, którzy dzisiaj świętują od samego rana. Najlepsze życzenia dla mojego tatusia również prosto z anteny.
20: Mojego tatusia
14: najlepszego. No i witamy kolejnego tatusia na naszej antenie już za chwilę.
20: Sami ojcowie. Piotrek Olszowski.
14: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. King Bruce, Liga Radenii.

0: Ależ on wycina na gitarze. Santana i Smooth w Radiu Gra. Przeglądam wiadomości i widzę, że Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Keir Starmer zrezygnował, a to jest szósty, ten nowy to będzie już siódmy premier Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat. Co ciekawe, tych wszystkich premierów przetrwał słynny kot Larry, który rezyduje przy Downing Street 10 od roku 2011. Także jego kadencja trwa już 15 lat i to nieprzerwanie. No to może lepiej kota zrobiliby premierem? Mariusz Pucyło, witajcie, zapraszam do 13.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
12: No, czekam na dobrą okazję.
11: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
12: O, wow! Na pewno skorzystam.
11: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
12: A mają gotowe lokale?
11: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Po reklamie.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: To jest Radio Gra.

0: La, taką beztroskę zapewniają hity pełne energii w Radiu Gra Deja Vu i Ina. Dzisiaj kolejny beztroski dzień w ramach Dni Torunia. Co się dzisiaj dzieje? Znowu muzyka na przystankach. Dzisiaj na przystanku przy Alei Solidarności od 16 do 17 grać będzie Rock Łajka. A wieczorem od 20.30 wianki na bulwarze filadelfijskim. Zwieńczeniem tego wszystkiego będzie Fire Show, pokaz ognia tuż przed godziną 22. Miejscówka to Zamek Dybowski, a to tylko dwie z wielu dzisiejszych propozycji Dni Torunia. Korzystajcie!
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Po reklamie.
3: Sprawdźmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia będzie do 26 stopni Celsjusza. To będzie przeważnie słoneczny dzień. Nie ma padać, utrzyma się umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
4: To jest

Jest Radio Gra, jest Energia, to Calvin Harris, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Ojca. Na świecie obchodzi się go w różnych terminach i na różne sposoby. W Niemczech ojcowie jeżdżą z piwnymi wózkami, w Japonii jedzą kraba, a w Urugwaju wieszają figurę ojca szkieleta. U nas nie ma jakiejś takiej sztywno określonej tradycji, bo przecież każdy sam najlepiej wie, jak tacie sprawić radość. Z pozdrowieniami dla wszystkich tatusiów, dla wszystkich ojców, gramy dalej!

0: Ricky Martin w Radiu Gra. Obejrzeć z tatą mecz to chyba też dobry patent na Dzień Ojca. A dzisiaj o 19:00 Portugalia, Uzbekistan, o 22:00 Anglia, Ghana. A jak się z tatą zasiedzicie, to potem o 1:00 jeszcze Panama, Chorwacja i o 4:00 Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. To wszystko wieczorem i w nocy, a teraz zbliża się 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex, Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
15: O, adres taki egzotyczny.
16: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
19: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Pora na raport w Radiu Gra. Mamy wtorek, 23 dzień czerwca. Mamy 10:00. Zapraszam, słuchamy.
2: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek zaglądamy do specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, gdzie odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni, pracownicy placówki Przybatorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
21: Michał Jankowski jest ratownikiem medycznym w szpitalu miejskim. Pracuję w SOR-ze. Jestem świeżo po poligonie, dlatego też troszeczkę głos drży. Takie szkolenia, mi się wydaje, minimum raz do roku powinniśmy odbywać. Tak samo tutaj zaprzyjaźnione służby i instytucje jak WOP i tak dalej, także pomagamy i im tak, żeby korzystać też, żeby się wyszkolili ratownikom wojskowym, strażakom tutaj z Torunia Państwowym. Także wszyscy tutaj, że tak powiem, bierzemy udział w tym, żeby się nawzajem wymieniać doświadczeniami, szkolić i żeby tutaj wszystko było tak dograne, żeby odpukać, kiedy będzie taki przypadek prawdziwy, wszystko było jak należy.
2: Do szpitala będziemy jeszcze dzisiaj zaglądać w naszych raportach.
1: Dzieje się na drogach.
2: Ruszył remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. To odcinek od trasy Staromostowej do Matejki. Roboty są prowadzone etapami. Pierwszy potrwa około 2,5 miesiąca. To remont pasa jezdni oraz parkingów i wjazdów do garaży od strony bloków. Drogowcy wprowadzili ruch jednokierunkowy po drugim pasie w stronę Matejki. Drugi etap to przeniesienie pracy na kolejny pas od strony cmentarza. Zmieniamy temat. W wakacje spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. W dzisiejszych raportach zaglądamy do toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To tam możecie na co dzień oddawać krew. Warto też brać udział w akcjach wyjazdowych.
22: Trzeba przyjść do nas po posiłku, wypoczętym, wyspanym, z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I oczywiście trzeba być zdrowym do tego. I w momencie przyjścia do naszego oddziału najpierw jest proces rejestracji. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pani rejestrująca wprowadza do systemu wszystkie dane, co później krwiodawca potwierdza, wypełniając kwestionariusz elektroniczny na monitorze. Po wypełnieniu takiego kwestionariusza trafia do laboratorium, gdzie jest wykonywane badanie kontrolne laboratoryjne. Jeżeli dawca zmieścił się w przedziale, wędruje dalej na badanie do gabinetu lekarskiego, gdzie jest badanie przez lekarza. Wtedy jest proces oddania w sali pobrań, gdzie pobieramy krew pełną i osocze.
2: Mówiła Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK. A w kolejnym raporcie będziemy przypominali Wam o tym, że do wakacji pozostało już zaledwie tylko kilka dni. Miasto przygotowało ponad 500 wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców i turystów. W program miejskich atrakcji zajrzymy o 11. Słuchacie raportu? Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
23: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
2: To był Krzysztof Berenda. Dziś na termometrach ma być do 26 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale wtorek w naszym mieście upłynie nam bez opadów, a jutro mają nam towarzyszyć jeszcze wyższe temperatury, nawet do 29 stopni w naszym mieście.
0: Jak słyszeliśmy dzisiaj, pogodny wtorek przed nami, w ogóle cały tydzień pogodny, a nawet gorąco. Do tej pogody za oknem dokładamy pogodne dźwięki, czyli hity pełne energii. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. Teraz Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a za chwilkę zaśpiewa Robert Gawliński.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Holiday! Wakacje coraz bliżej, a jeżeli będą tak gorące jak ten tydzień, to wcale nie trzeba będzie jechać gdzieś w poszukiwaniu ciepła, lata, pogody i upałów, bo będziemy to wszystko mieć u nas. W ciągu najbliższych dni temperatura w Polsce może sięgnąć nawet 40 stopni. Przede wszystkim tyle mają pokazać termometry na zachodzie Polski, w okolicach Zgorzelca czy Jeleniej Góry. We Wrocławiu po sąsiedzku będzie blisko 40 stopni, zresztą taka temperatura grozi, to chyba odpowiednie słowo, grozi nam wszystkim. Nad morzem będzie najchłodniej pod koniec tygodnia do 36 na plusie. A gdyby tak tą temperaturę, to ciepło można było zmagazynować i wykorzystać zimą do ogrzewania, o, to byłby pomysł na Nagrodę Nobla.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito.

0: Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow! Na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
5: A mają gotowe lokale?
4: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.
12: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Odliczanie do końca roku szkolnego i do wakacji trwa. Final Countdown i zespół Europe w Radiu Gra. Wakacje coraz bliżej. No i bardzo dobrze, że tuż przed wakacjami nasi ratownicy wzbogacili się w nowy sprzęt. Czytam, że w województwie kujawsko-pomorskim do jednostek WOPR trafiły m.in. samochody terenowe, quady, łodzie motorowe, kajaki, defibrylatory, mobilne zestawy ratownicze. Do tego pojazdy dowodzenia i ratownictwa wodnego wyposażone w kamery termowizyjne oraz wysuwane maszty antenowe. No ale oczywiście najważniejsi są ludzie, także pozdrawiamy wszystkich ratowników, którzy w tym sezonie będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Pozdrawiamy i gramy Ale Farben Body Talk.

0: Enrique Iglesias zawsze brzmi wakacyjnie i plażowo, a jest w Europie taka jedna wyjątkowa plaża podzielona murem. Po jednej stronie muru mężczyźni, po drugiej stronie muru z plaży korzystają kobiety. To tradycja, która sięga już ponad 120 lat, ale w ostatni weekend doszło tam do awantury, bo pewna para włoskich turystów nie zgodziła się na taki podział, odmówiła rozdzielenia się, no i oczywiście jak to Włosi nakrzyczeli. A ja tak sobie myślę, ile wśród nas jest takich par, które chętnie dałyby się podzielić murem, żeby tylko od siebie odpocząć.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.
21: Dziś na termometrach ma być do 26 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale wtorek w naszym mieście upłynie nam bez opadów, a jutro mają nam towarzyszyć jeszcze wyższe temperatury, nawet do 29 stopni w naszym mieście.
22: To jest
1: Radio Gra.

Ażby się chciało potańczyć. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Przy naszych hitach można. Zawsze. Hity pełne energii w radiu gra New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Chociaż imprezy taneczne kojarzą nam się z weekendem, ten weekend oprócz imprez przyniesie nam także tymczasowe zmiany w ruchu. Chodzi o skrzyżowanie Olsztyńskiej i Ceramicznej. To skrzyżowanie w najbliższą sobotę stanie się rondem. Takim na razie tymczasowym rondem. Po jego wprowadzeniu drogowcy będą obserwować, czy zmiany się sprawdzają, czy to udrażnia ruch. Przypomnę, taka sytuacja od najbliższej soboty, 27 czerwca. Więcej lokalnych wiadomości oczywiście w raporcie o 9.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
20: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl. Po reklamie.
21: Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty? Tak, zagramy za chwilę, ale teraz mamy 11, czyli pora na najnowszy raport.
22: Zaczynam lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Inspekcja Transportu Drogowego rusza z coroczną akcją Bezpieczny Autokar. Są to zaplanowane kontrole autobusów przewożących dzieci na wypoczynek w naszym regionie.
23: Jak co roku przed wakacjami, czyli w ostatni weekend czerwca, zaczynamy akcję bardzo mocno rozzakrojoną, którą będziemy prowadzić na autostradzie. W zasadzie nie tylko na autostradzie, ale również też w różnych miejscach, ale główne nasze miejsce teraz będzie właśnie na MOP-ie, zlokalizowane przy A1. Będziemy kontrolować, skupiać się przede wszystkim na kontroli autobusów, na kontroli bezpieczeństwa przewozu osób, które będzie się odbywać przez nasze województwo.
22: Mówił Maciej Batkowski, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Bydgoszczy. W naszym województwie kontrole ruszą w sobotę w miejscu obsługi podróżnych w Otłoczynie na autostradzie A1 i będą prowadzone w systemie ciągłym do poniedziałku. Skoro wakacje tuż, tuż, to Toruń przygotował szeroką ofertę na ten czas skierowaną do mieszkańców i turystów w każdym wieku. To ponad 500 wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, a już od piątku 26 czerwca otwarte będą letnie baseny miejskie. W czasie wakacji najmłodsi torunianie mogą też odwiedzić Aqua Toruń lub pływalnie w wybranych szkołach.
0: Trzy placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i trzecie liceum ogólnokształcące, uruchomią dla uczniów baseny. Baseny, z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8.
22: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Zmieniamy temat. Trwają Dni Torunia 2026. Święto miasta potrwa do niedzieli 28 czerwca, a jednym z wydarzeń w weekend będzie Parada Metropolitalna. Spektakularne widowisko plenerowe. Start w piątek z Rynku Nowomiejskiego o 22. Finał zaplanowano na Rynku Staromiejskim. Wszystko ma potrwać około 45 minut. W trakcie korowodu mamy zobaczyć spektakularne formy artystyczne inspirowane światem podwodnym. Więcej informacji na Gra FM. Na koniec raportu mamy jeszcze przypomnienie dla pasażerów. Trwają konsultacje społeczne, które dotyczą propozycji docelowego układu sieci komunikacji miejskiej w Toruniu. Trwają również spotkania. Jedno odbędzie się dziś w Szkole Podstawowej nr 12 na Lewobrzeżu przy ulicy Strzałowej o 17.30 i także o tej samej porze, ale jutro będzie kolejne spotkanie, to w podstawówce nr 7 przy ulicy Morcinka.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
22: 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Czy takie dane oznaczają, że nasze pensje rosną?
2: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
22: Sprawdzał to Igor Skrzypek. Dzisiaj na niebie trochę słońca, trochę chmur, a w najcieplejszym momencie dnia ma być do 26 stopni Celsjusza. To kolejny dzień, kiedy w naszym mieście nie ma padać, powieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia spadać. Z każdym kolejnym dniem tego tygodnia ma być coraz cieplej. Termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
21: Radiogra Mariusz Pocyło, dzień dobry po 11. Przypominam, że dzisiaj, 23 czerwca, mamy Dzień Ojca, więc jeżeli wasz tata ma jakieś takie typowe powiedzonka typu o, kiedyś to było, albo ja w twoim wieku, to dzisiaj pozwólcie mu na to, bo kiedy jak nie w Dniu Ojca. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów, mamusie zresztą też. Pozostajemy w dobrym nastroju i gramy dalej. Teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Dzięki, że jesteście z nami.

0: Coś z tatusiowej playlisty. To Santana w radiu gra. Wakacje coraz bliżej, a ja mam przed sobą listę najtańszych miast na taki letni city break w Europie. No wiadomo, że jak się jedzie na wakacje, to oczywiście każdy chce, żeby było fajnie, ale z drugiej strony, żeby z nas nie zdarli. Badanie, jak czytamy, uwzględnia koszt dwóch nocy w pokoju dwuosobowym w hotelu trzygwiazdkowym, do tego kolacja, przekąski, napoje, transport z lotniska i tak dalej. No i wyszło im, że w pierwszej trójce znalazły się Tirana w Albanii, 1300 zł mniej więcej, Bukareszt w Rumunii, jakieś 1270 i numer jeden w Europie to Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, około 1221 zł za dwudniowy city break w Europie. No ładnie, ładnie, ale wydaje mi się, że są tańsze miejsca. Sosnowiec, Otwock, Swarzędz, no i oczywiście Inowrocław.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Jennifer Lopez w Radiu Gra. Idą upały, człowiek chciałby się ochłodzić, no to warto wiedzieć, kiedy ruszają baseny otwarte w Toruniu. Już blisko, bliziutko jesteśmy otwarcia sezonu, to będzie w najbliższą sobotę 26 czerwca. A w ramach miejskiego programu uczniowie będą mogli skorzystać z kilku obiektów sportowych bez żadnych opłat. Szczegóły znajdziecie, zaglądając na naszą stronę Gra FM.

0: Rod Stewart w Radiu Gra. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Śmiało można powiedzieć, że lato się rozkręca. Dla wielu osób smakiem lata są jagodzianki. No a media zwykle o tej porze roku sprawdzają, ile kosztują jagodzianki u Magdy Gessler, bo tam oczywiście najdrożej. Czy w tym roku tradycji staje się zadość? Tak, tegoroczne jagodzianki u Gesslerki są droższe niż rok temu. Za jedno takie ciacho trzeba zapłacić 38 zł. To jest o 4 zł więcej niż w ubiegłym roku. No ale na pewno też w tej jagodziance jest więcej jagód niż w zeszłym roku. Prawda? Na pewno.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
6: Winda nie działa.
5: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
6: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowe Raj 37,99 zł za kilogram.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Po reklamie.
1: Dzisiaj na niebie trochę słońca, trochę chmur, a w najcieplejszym momencie dnia ma być do 26 stopni Celsjusza. To kolejny dzień, kiedy w naszym mieście nie ma padać, powieje umiarkowany wiatr, a ciśnienie atmosferyczne będzie w ciągu dnia spadać. Z każdym kolejnym dniem tego tygodnia ma być coraz cieplej, termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
8: To jest Radio Gra.

0: Zespół NA rozwija skrzydła. Skrzydlate ręce w Radiu Gra. Hity pełne energii. Co mamy tam w zanadrzu? Co zagramy po raporcie o 12? Będzie m.in. Freddie Mercury. Będzie też Urszula i wiele innych pogodnych przebojów. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow! Na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
8: A mają gotowe lokale?
7: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.

0: Elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: I już południe, we wtorek 23 czerwca, przed nami wszystkie najważniejsze wiadomości i najświeższa prognoza pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Drogowcy wyznaczyli nowy termin wprowadzenia tymczasowego ronda na Olsztyńskiej w Toruniu. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Ceramiczną. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać w najbliższą sobotę.
4: To nowy termin, ponieważ rondo miało zostać wprowadzone najpierw pod koniec maja, a następnie po Bożym Ciele. Teraz wygląda na to, że z nowego rozwiązania skorzystamy za kilka dni. Cel to oczywiście poprawa płynności przejazdu i zwiększenie bezpieczeństwa. Teraz w tym miejscu w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki, a kierowcy mają problem m.in. z wyjechaniem z Ceramicznej w lewo w Olsztyńską.
3: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, na jak długo zostanie z nami to nowe tymczasowe rondo?
4: Na razie nie wiadomo. Drogowcy zaznaczają, że będą monitorować nowe rozwiązanie i zobaczą po prostu, czy się sprawdza w takiej formie. Tu warto zaznaczyć, że docelowo w tym miejscu po modernizacji olsztyńskiej również planowane jest rondo, ale oczywiście w innych parametrach.
1: Kultura w Radiu Gra.
3: W najbliższy weekend w Toruniu startuje Toffee Fest. Za nami konferencja prasowa zapowiadająca ten międzynarodowy festiwal filmowy. Wiemy, że w trakcie wydarzenia nagrodzeni zostaną Łukasz Simlat oraz Magdalena Czerwińska. Natomiast Bogusław Linda otrzyma medal Toruniom. Na spotkaniach z widzami pojawią się m.in. Joanna Kulik, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka, Janusz Chabior czy Wojciech Smarzowski. Trzy nagrody za niepokorność twórczą powędrują do Agaty Kuleszy, Tomasza Szucharda i Nastazji Kińskiej.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: W okresie wakacyjnym spadnie liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal będzie wysokie. W dzisiejszych raportach zaglądamy do toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To tam możecie na co dzień oddawać krew. Warto także brać udział w akcjach wyjazdowych, mówi Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK.
5: Czy torunianie lubią oddawać krew?
6: Tak, oczywiście. Bardzo lubią oddawać krew. Widać to w perspektywie kilku lat, kiedy z roku na rok przybywa nam honorowych krwiodawców. Każdy nowy dawca jest tutaj bardzo cenny, ponieważ no wiadomo, że jak przyjdzie oddać raz, to przychodzi kolejny, bo niektórzy dawcy, znaczy większość nawet, pozwolę sobie stwierdzić, że uważa, że to wciąga jak narkotyk, że jak się raz pomoże takim małym kosztem, to daje taką wielką satysfakcję, że potem przychodzi się kolejny raz.
5: Panie Radku, czy to było pierwsze oddawanie krwi, czy kolejne?
7: O, kolejne.
5: Kolejne. Honorowym dawcą jest
7: tak,
5: pan?
7: Tak.
5: To od ilu lat już pan oddaje krew?
7: Chyba ze 4.
5: Panie Jarku, proszę powiedzieć, jak wygląda historia oddawania krwi u pana?
8: No, ta historia trwa od 20 lat, nieprzerwanie co 2-3 miesiące, a szczególnie często właśnie w okresie wakacyjnym.
3: Przypomnijmy, że aby oddać krew, trzeba być zdrowym, ważyć minimum 50 kg. Przed dotacją zalecany jest odpoczynek, lekki posiłek i odpowiednie nawodnienie.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Teraz w raporcie informacje ze świata. Europosłowie poparli przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej, czyli tak zwane wojskowe Schengen. Co to oznacza dla Polski?
9: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy.

0: Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni.
1: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginio.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, nie będzie dzisiaj padać. Parasole nie przydadzą nam się także w środę. Wieje słaby, momentami umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo są dzisiaj korzystne. To spokojny letni dzień w Grodzie Kopernika. Nadchodzi jednak kolejna fala upałów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Tak sobie myślę, że najlepszym prezentem na Dzień Ojca będzie tatę po prostu odwiedzić. To coś słodkiego też nie zaszkodzi. Dzisiaj 23 czerwca, imieniny świętują Wanda i Zenon. Wszystkiego najlepszego. Radio Gra, Mariusz Pucyło, Freddie Mercury.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Urszula i Malinowy Król, a dzisiaj urodziny świętuje król disco polo. Zenon Martyniuk kończy dzisiaj 57 lat.
1: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: Zenek ma dzisiaj nie tylko urodziny, ale także imieniny. Zenon Martyniuk, lat 57. Zinedine Zidane, legendarny francuski piłkarz, potem trener, ma 54 urodziny, a 51 lat świętuje Maciek Sztur. Jacy są urodzeni 23 czerwca? Bardzo sympatyczni i pogodni. Mają bardzo przyjemny charakter, więc miło się z nimi obcuje, czytamy w horoskopie. Wyróżniają się swoją wielką spostrzegawczością i przenikliwością. Mają też dobrą intuicję. Zaletą numer jeden jest pogoda ducha, natomiast jeżeli chodzi o wady, czasami bywają nieco próżni. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Mamy też muzyczny prezent. Za chwilę Shoes. Only You.
2: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się.

0: kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

hity pełne energii w Radiu Gra, to słychać, widać i czuć. A przed nami dzisiejszy harmonogram dni Torunia. Co się dzisiaj wydarzy? Muzyka na przystankach startuje o godzinie 16. Rok Łajka dzisiaj zagra na przystanku przy Alei Solidarności. Potem warsztaty Zielony Tramwaj od 17 do 19. Kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia. A wieczorem Wianki o 20.30. Wejście uczestników na pokład Łodzi na bulwarze Filadelfijskim. Potem Łódź odbija, a o 21.00 przy Zamku Dyboskim rozpoczyna się pochód z Wiankiem. Zwieńczenie to fire show o 21.50. Sporo tego, sporo, a jutro wydarzeń jeszcze więcej.

0: Ryska w Radiu Gra. Dzisiaj 23 czerwca, Dzień Ojca, ale nie tylko tatusiowie mogą świętować, bo lista nietypowych świąt jest o wiele dłuższa. Dzisiaj mamy m.in. Dzień Olimpijski, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Służby Publicznej, a także Dzień Wędkarza, no i wędkarki oczywiście też. Pogoda dopisze wszystkim, co potwierdzimy za chwilę w najnowszej prognozie.
1: Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 1 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
2: A mają gotowe lokale?
1: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
3: Po reklamie.
4: 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, nie będzie dzisiaj padać. Parasole nie przydadzą nam się także w środę. Wieje słaby, momentami umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo są dzisiaj korzystne. To spokojny letni dzień w Grodzie Kopernika. Nadchodzi jednak kolejna fala upałów.
5: To jest Radio Gra.

The Dance i Lady Gaga w Radiu Gra. Na mnie już pora, ja się odmeldowuję. Mariusz Pocyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Słyszymy się jutro po 9:00. A na koniec szampanem wznosimy toast za wszystkich tatusiów.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltaryn!
9: Kto?
10: Woltaryn! Woltaryn!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
16: Wtorkowe popołudnie i 13 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Trwa remont Krasińskiego w Toruniu. Po zakończeniu prac, czyli w lipcu, drogowcy planują wprowadzić nową organizację ruchu w tym miejscu. Ulica ma być jednokierunkowa. To, w którą stronę pojadą samochody, zostanie ustalone na podstawie opinii mieszkańców. W ankiecie przygotowanej przez magistrat kierowcy mogą już wybierać jeden z dwóch wariantów. Wariant A zakłada ruch w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego. Wariant B przewiduje ruch w kierunku zachodnim, czyli od Kochanowskiego do Reja. Jak od oddać głos? Ankieta dostępna jest online, publikujemy ją na stronie internetowej Gra FM. Głosowanie potrwa do 30 czerwca.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i lekarze ze szpitala przy Batorego. Wszyscy brali udział w wielkich ćwiczeniach służb ratunkowych. Cel ćwiczeń, które odbyły się kilka dni temu w Toruniu? Sprawdzenie procedur, gotowości i współpracy w sytuacjach kryzysowych.
18: W całym założeniu tych ćwiczeń były dwie lokalizacje, czyli lokalizacja na poligonie, gdzie byli poszkodowani z uwagi na to, że doszło do wybuchu i do bezpośredniego zagrożenia wojennego. Druga lokalizacja to tutaj u nas w szpitalu, ćwiczenia przeciwpożarowe z symulowanym zadymieniem jednej z lokalizacji w szpitalu.
17: Mówił nam Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu. Zmieniamy temat. Uczniowie odliczają dni do wakacji. Toruń przygotował bogatą ofertę wydarzeń dla mieszkańców i turystów. Chodzi o prawie 500 imprez, spotkań, warsztatów czy pikników. Toruńskie Centrum Usług Społecznych już dzisiaj wystartowało z zapisami na 2 turnusy bezpłatnych zajęć dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
19: Przygotowaliśmy dla rodziców 2 terminy od 20 do 31 lipca oraz od 3 do 14 sierpnia. Są to zajęcia bezpłatne. Organizowane one są w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Okulnej 169. Zajęcia zaczynają się od godziny 8 do godziny 15. Program przewiduje takie zajęcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne. Dzieci będą mogły oczywiście poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe przyjaźnie. Także zapraszamy do zapisów.
17: Mówiła Patrycja Skrzynecka, PO dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. Na koniec lokalnego serwisu chcemy podziękować naszym słuchaczom. Radio Gra zdecydowanym liderem w Toruniu. Nasza stacja kolejny raz wypadła najlepiej w badaniu słuchalności rynku radiowego w mieście. W najnowszym badaniu Radio Track, prowadzonym regularnie przez renomowaną firmę Kantar Polska, udział naszej stacji w czasie słuchania w całej populacji na toruńskim rynku wyniósł prawie 28%.
0: To są wiadomości Radia Gra.
17: Teraz informacje z kraju i świata. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Polski. Takie wiadomości napływają z naszego MSZ-u. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanął pod znakiem zapytania. Czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z konferencji?
20: Wiele na to wskazuje, jak usłyszałem nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Załańskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
17: Tyle Jakub Rybski. Stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, w ciągu najbliższych dni raczej nie będzie w naszym mieście padać.
16: Ciepło, coraz cieplej, gorąco, upalnie. Skala nam się skończy pod koniec tygodnia, bo 40 też nie jest wykluczona w najbliższych dniach w naszym mieście. Taki to imponujący początek lata mamy w naszym mieście. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie po 13. Zaczynamy kolejną część popołudnia z hitami pełnymi energii. Polecamy się do 18 i całym zestawem newsów z Torunia. Marcin Misiewski, witajcie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: nie proszę panów, albo odwrotnie, jak to woli, można tańczyć, można śpiewać. Shaky Stevens, czyli Elvis lat 80. To są hity pełne energii, do klasyki też będziemy podobnych numerów wracali dzisiaj niejednokrotnie. Ale też wracamy do święta miasta. Dni Torunia trwają, dzisiaj na przykład wianki, do których będziemy zaglądali sobie na Zamek Dybowski. No bo wianki popłyną dzisiaj Wisłą. Przed nami także odliczanie czasu do początku wakacji. Zacznie się to też na sportowo, żużlowo, no właśnie, a propos żużla. Jedziemy z Częstochową w piątek, będą bilety. Dzisiaj pierwsza pula wejściówek na ten mecz będzie dla was. Poza tym będziemy mówili o piknikach, wydarzeniach, które będą towarzyszyły, no i inauguracji basenów letnich, bo to też jedno z wydarzeń najbliższego weekendu. Będę polecał, zapraszał, a i nie zabraknie naszej sondy. I pan Artur też się powinien pojawić dzisiaj ze swoim felietonem.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę.

0: realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gra. Axwell i Ingrosso, a teraz będzie o dniu taty, bo przecież, no właśnie, bije się w pierś, witając się, nie powiedziałem o tym, że dzisiaj mamy dzień taty. Tatusiów tego świata pozdrawiamy, a z pytaniem, co ofiarować tacie, zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców miasta i nie tylko.
1: Co można dać tacie na dzień taty? Macie jakieś takie pomysły? Bo mamie to przeważnie się daje kwiatka. Tato, co może dostać?
2: Właśnie z tatą ciężko jest, bo on wszystko ma.
3: Nie wiem, jakiś perfum albo, nie wiem, tak szczerze.
1: Z czym kojarzy się tato, który dzisiaj obchodzi święto?
4: Bezpieczeństwem, ale też na pewno z taką osobą, na której można polegać, nie? Że zawsze wesprze. Myślę, że to jest najważniejsze, nie? I życzę każdemu takiego ojca, który będzie zawsze wspierał i zawsze kochał.
1: Z czym kojarzy się tata?
2: Bezpieczeństwem, taką przystanią. Można zawsze iść do niego. Z miłością, ciepłą.
1: Jest bardziej wyrozumiały od mamy na przykład?
5: Mama jest taka bardziej surowa, a tata jest taki pobłażliwy bardziej.
0: No to jeszcze raz. Wszystkiego dobrego dla tatusiów z tym większym, mniejszym stażem. Niech moc będzie z wami.

0: Już od najbliższego weekendu Toruń ponownie będzie stolicą filmu, dlatego że rusza u nas międzynarodowy festiwal filmowy Bella to Vivest, o którym powiemy też w serwisie Radio Gra Poleca. Będziemy też polecali emocje sportowe, bo tych weekend brakować nie będzie, pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
12: BYD. Build your dreams.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: 25 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, a w ciągu najbliższych dni raczej nie będzie w naszym mieście padać.
1: To jest Radio Gra.

0: just a yellow lemon. Ależ to jest fajne i ponadczasowe granie Fool's Garden, Lemon Tree, przed 14 w Radiu Gra. A my zaglądamy sobie, jak śpiewał maleńciuk na Mundiale Euro za wielką wodą. Kto przegapił wielki mecz Liga Halanda, no to informuję, że Norwegia pokonała Senegal 3-2, działo się tam dużo. Jordania przegrała z Algierią 1-2, a wieczorem dzisiaj Portugalia z Cristiano zagra z Uzbekistanem, a Anglia o 22, ten pierwszy mecz o 19, a ten drugi Gana kontra Anglia o godzinie 22. Trzymam kciuki za swoich faworytów, ja stawiam na Anglików. A wy?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa, w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Po reklamie.
0: Czas pędzi nieubłaganie. Wtorkowe popołudnie nam się rozwija. Na zegarach 14 to czas na raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku zaglądamy w najnowszy ranking perspektyw. UMK w Toruniu zajął 6 miejsce wśród uniwersytetów w kraju, ustępując jedynie takim uczelniom jak UW, UJ, UAM. Wyżej są Uniwersytety Gdański i Wrocławski. 6 miejsce UMK to powtórzenie wyniku z poprzednich 2 lat. Dodatkowo Uniwersytet Mikołaja Kopernika notuje awans w ogólnym rankingu wszystkich uczelni akademickich. Obecnie znajduje się na 19 miejscu, podczas gdy rok temu był 20, a 2 lata temu 23. Jak wypadły inne toruńskie uczelnie w rankingu perspektyw? Sprawdźcie na stronie internetowej Gra FM.
1: Dzieje się na drogach.
20: Przy dworcu głównym PKP w Toruniu pojawiło się 30 nowych bezpłatnych miejsc parkingowych. Ten temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Tak naprawdę drogowcy po prostu wymalowali pasy na szerokiej jezdni znajdującej się w tym miejscu. Ustawiono także odpowiednie znaki, a auto w tym punkcie można zostawić bez limitu czasowego. Parking powstał w miejscu, gdzie już wcześniej kierowcy zostawiali notorycznie swoje samochody, jednak często kończyło się to mandatami i blokadami na kołach.
20: Kasiu, te nowe miejsca przy dworcu PKP nie kończą jednak parkingowej dyskusji kierowców.
2: Tak, wielu z nich uważa, że to ciągle niewystarczające rozwiązanie. W okolicach dworca funkcjonują jeszcze dwa parkingi. Bezpłatny od strony kujawskiej, który zazwyczaj jest całkowicie zapełniony, oraz parking płatny za Szlabanem, gdzie rzadko brakuje wolnych miejsc. Tam funkcjonuje także nieformalny parking Kiss and Ride, bo krótsze postoje za Szlabanem nie wiążą się z opłatą za postój. Mieszkańcy i podróżni zwracają jednak uwagę, że problem parkowania w okolicach dworca jest od lat bardzo odczuwalny.
20: Trwają Dni Torunia. Warto o 20.30 pojawić się dzisiaj na bulwarze filadelfijskim. O 21.00 z pomostu Lisackiego odbije łódź. Rozpocznie się także pochód z wiankiem wykonanym przez mieszkańców. Uroczyste przekazanie wianka o 21.30 przy punkcie widokowym. A o 21.50 na Zamku Dybowskim w Toruniu zaplanowano fire show. Z okazji Święta Torunia dzisiaj o 16.00 usłyszymy także muzykę na przystanku przy Alei Solidarności. Tam wystąpi zespół Łajka.
1: Sport w Radiu Gra.
20: Piłkarski Pomorzanin skończył sezon pełen sukcesów. Torunianie z drugiego miejsca awansowali do czwartej ligi po 2 latach gry w klasie okręgowej. Jakie plany na najbliższy sezon?
19: Cele mamy dokładnie takie same, jak mieliśmy przed tym sezonem w okręgówce, czyli zadomowić się trochę w tej lidze, rozpoznać ją, zobaczyć, jak my sobie w ogóle możemy radzić. Nie mamy takiego celu mocno postawionego na wynik. Mamy cel postawiony na rozwój drużyny, na rozwój klubu, na to, żeby wprowadzać młodych zawodników do piłki seniorskiej, no ale z drugiej strony jesteśmy wszyscy bardzo ambitnymi osobami i wynik sportowy jest kluczowy.
20: Mówił Krzysztof Balczerski, prezes KS Pomorzanin Toruń. Nowy sezon czwartej ligi rusza już w drugi weekend sierpnia.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać w kraju nawet 36 stopni. Jak będzie wyglądała pogoda, prognozą przyjrzał się Michał Krasoń.
21: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
22: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne.
21: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
20: Dodajmy, że dzisiaj odbyła się także pilna odprawa rządu w związku z upałami. Korzystne warunki biometeo, mieszanka słońca i chmur na niebie, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Synoptycy są zgodni. Z dnia na dzień w Toruniu będzie coraz cieplej. Przygotujmy się na kolejną falę upałów.
23: Jeżeli jakimś zupełnym przypadkiem jeszcze nie macie planu na dziś, jutro, pojutrze albo na najbliższy weekend, to będzie znowu weekend na bogato, na otwarcie wakacji, to pozostańcie z nami, bo w tej godzinie będziemy polecali i zapraszali między innymi. A polecam też, że będziemy wyjątkowe koncerty na Przystankach. To za kilka minut. Marcin Misiewski, dzień dobry, po drugiej witajcie. Męskie granie na początek u nas i Drenchills, Read From Desire.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: jest DJ Bobo, jest impreza i wszystko jasne, to jest Radio Gra i hity pełne energii. Dziś energii też nie zabraknie muzykom, zmieniamy zupełnie na kategorię muzyczną, bo zespół Łajka dziś wystąpi w ramach przystankowych koncertów. Muzyka na przystankach od 16 do 17. Na tym największym przystanku w mieście, czyli Aleje Solidarności, i tam też warto się pojawić, aby posłuchać Łajki. A od 17 będzie można wziąć udział w ramach Dni Torunia w Zielonych Warsztatach. Zielony Tramwaj nazywają się te warsztaty w toruńskim hubie na bydgoskim przedmieściu. Warsztaty animacyjno-edukacyjne, tworzenie żywych obrazów oraz ekologicznych ozdób to dziś od 17. Wpadajcie, polecamy.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: A cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i

0: Wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Skoro w pogodzie się zgadza, to zaczynamy od propozycji kina plenerowego. Już jutro kolejna szansa, tym razem na Fosie Zamkowej. Będzie można zobaczyć filmy pod tytułem Wszystko Wszędzie Naraz. Polecamy jutro start o godzinie 22. Baseny letnie startują. Inauguracja i impreza Summertime już w najbliższą sobotę od 11:00. Camping Trump. Wpadajcie. Wstęp dla najmłodszych darmowy. Wcześniej, bo już w piątek Aqua Music and Sport. Piknik rekreacyjny przed Aqua Toruń. Sporo atrakcji dla Was. No i w środku też się będzie działo animacji pływackich, zabawy, rekreacji. Nagród nie zabraknie. A wieczorem w piątek przejeżdża przez miasto pierwszy wakacyjny Night Skating. Start o 20:00 spod Toruń Plaza. No i w najbliższy piątek także Toruńskie Gwiazdy 2026. Poznamy laureatów, a na koniec w Fosie Zamkowej koncert zespołu Lordofon. Start już od 17:00.
1: Poleca Radiogra. Radiogra. Hity pełne energii.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż? No, w tym przypadku nie o dzikich plażach będzie mowa, bo o plaży w Kamionkach, znanej i lubianej. W Józefowie startuje sezon niedaleko Torunia, czy też Chełmża, i tam też jezioro Chełmżyńskie zaprasza, albo Zalesie, piękne miejsce, gdzie też można pochillować, no i złapać trochę tego wakacyjnego klimatu. Polecamy.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Biedronka. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
1: BYD. Build your dreams.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Korzystne warunki biometeo, mieszanka słońca i chmur na niebie, brak opadów deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Synoptycy są zgodni, z dnia na dzień w Toruniu będzie coraz cieplej. Przygotujmy się na kolejną falę upałów.
9: To jest Radio Gra.

Od weekendu startuje Bellatowi Fest Festival. Toruń stanie się stolicą kina w naszym kraju przez ponad tydzień. No a propos wstępu do tego kina, dzisiaj w niebieskim kocyku jedna z ostatnich szans przed przerwą wakacyjną, żeby zobaczyć kolejne dobre kino. Dracula, historia wiecznej miłości. Miłość silniejsza od śmierci, pragnienie, które nie zna granic. No historia, która od stuleci fascynuje kolejne pokolenia. To najnowszy film Luca Bensona, tak jak tego od Wielkiego Błękitu, czy też Leona Zawodowcy. Dziś o 18:00 w kinie w Odnowie w niebieskim kocyku. Trzeba być, a poleca Radio Gra. Przyjemności.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
10: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Gdy jest za gorąco lub za zimno,
12: wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
13: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
14: Winda nie działa.
13: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
14: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
13: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502 493 772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502 493 772.
17: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
1: Po reklamie.
19: I to już 15 w Toruniu na zegarach. To czas na kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje z dróg. Trwa remont Krasińskiego w Toruniu. W lipcu drogowcy skończą inwestycje i wtedy wprowadzą nową organizację ruchu. Ulica ma być jednokierunkowa. A w którą stronę pojadą samochody? To zależy od mieszkańców. W ankiecie przygotowanej przez magistrat kierowcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów. Wariant A zakłada ruch w kierunku wschodnim, czyli od Reja do Kochanowskiego, a wariant B przewiduje ruch w kierunku zachodnim, od Kochanowskiego Kaczyńskiego do Reja. Jak oddać głos? Ankieta dostępna będzie do 30 czerwca w internecie. Link publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
0: O tym się mówi w Toruniu.
20: Do naszej redakcji dotarły dzisiaj pytania dotyczące czarnego dymu unoszącego się nad Rubinkowem. Jak ustalili nasi dziennikarze, chodziło o płonący samochód. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej oraz Rydygiera około 12.30. Na miejsce zostali wezwani policjanci i strażacy. Auto zostało dogaszone, nikt nie został ranny.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
20: Zbliżają się wakacje, zawsze w tym okresie spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. Zaglądamy do toruńskiego oddziału RCKiK przy ulicy Gagarina. Tam możecie na co dzień oddawać krew. Pojawiliśmy się na miejscu z naszym mikrofonem.
21: Pamięta pan, jak się zaczęła ta historia z oddawaniem krwi?
22: Pamiętam, w oddziałach prewencji policji, byłem w służbie kandydackiej w Warszawie, no i tam kupowali nas faktycznie tymi dniami wolnymi, no ale tak historia, że tak powiem, spodobała mi się, więc oddaję do dnia dzisiejszego, to już 20 rok.
21: Czy wiadomo, że nie każdy może oddawać krew, ale czy udało się panu na przykład kogoś się zachęcić?
22: Tak, oczywiście. Parę lat temu zachęciłem mojego przyjaciela i moją siostrę Anię, którą serdecznie pozdrawiam i oddaję do dnia dzisiejszego nie tak często, ale tam 2-3 razy w roku są.
20: Z honorowymi krwiodawcami z Torunia rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Pozostajemy przy wakacyjnych tematach, bo zakończenie roku szkolnego już za kilka dni. Miasto przygotowało dla dzieci, młodzieży i dorosłych 500 różnego rodzaju imprez, spotkań, warsztatów czy treningów. Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza m.in. na wydarzenia w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia.
23: Odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Z zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj osoby, dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowo-gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie.
20: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za co miałyby być te dymisje?
24: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
25: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
24: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
20: Mówił Krzysztof Berenda.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
27: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, słuchacie raportu sportowego. Zapraszam. Zaczynamy od kilku żużlowych informacji. Do Torunia przyjedzie wyjątkowy gość, Darcy Ward. Godzinę przed piątkowym starciem na motoarenie nastąpi uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed trybuną główną. Jeszcze kilka słów o sukcesie Mikołaja Duchińskiego. Toruński zawodnik wygrał z kompletem punktów wczorajszą rundę indywidualnego pucharu Ekstraligi U17. Zaglądamy jeszcze w harmonogram PGE Ekstraligi, bo dzisiaj o 19 w Wrocław podejmie Gorzów w ramach zaległego spotkania 8 rundy. A na koniec zmieniamy dyscyplinę. Dzisiaj o 19 czeka nas mundialowy pojedynek. Portugalia-Uzbekistan. O 22 Anglia zmierzy się z Ganą, a w nocy czekają nas jeszcze dwa spotkania. Panama-Chorwacja oraz Kolumbia-Demokratyczna Republika Konga.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy Szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
29: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
20: Kolejna fala upałów zmierza do Torunia. Dzisiaj termometry pokazały 25 stopni, jutro będzie o kilka kresek więcej, a w czwartek czy piątek spodziewajmy się, że słupki rtęci przekroczą 30. W ciągu najbliższych dni nie powinno padać. To słoneczny i gorący początek lata w naszym mieście.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
29: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
19: Jeśli kawka po 15, to dzisiaj raczej zmrożona, chociaż tego lodu do końca tygodnia będzie potrzeba jeszcze więcej, bo słupki rtęci nie będą odpuszczały. Kłaniam się orzeźwiająco, żeby nie powiedzieć gorąco, po 15 w Radiu Gra Marcin Michiewski. Dzień dobry, a na początek u nas Rod Stewart z Baby Jane, a później Shakira. Witajcie.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
2: A mają gotowe lokale?
1: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Dobrze pograne na wtorkowe popołudnie w Radiu Gry, a teraz będzie o Nocy Świętojańskiej, która przypada, no właśnie, najbliższej nocy z 23 na 24 czerwca, Wigilię Świętego Jana Chrzciciela, czyli tak zwane popularne wianki. To już dziś wianki będzie można zobaczyć płynące sobie Wisłą. Około 21 łodzie flisackie odpłyną w stronę Zamku Dybowskiego i tam też właśnie o 21 wystartuje pochód z wiankami wykonanymi przez uczestników. Uroczyste przekazanie wianka przy punkcie widokowym to 21:30, a Fire Show na Zamku Dybowskim, pokaz ognia o 21:50. Więc jeżeli czujecie taki mocno folkowy klimat, słowiański klimat, no to koniecznie musicie pojawić się dzisiaj w okolicach Zamku Dybowskiego. Będą wianki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: A gorącej krwi płynącej w żyłach i wcale niekoniecznie przez temperaturę i pogodę, a ta no nie odpuści. Będzie ogniście, szczególnie pod koniec tygodnia. W piątek natomiast będzie gorąco też na motoarenie z dwóch powodów: pogodowego, pierwszego, a drugiego, bo kolejny mecz przed nami. Szczegóły jeszcze przed godziną 16.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
13: Kaufland jest
14: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Kaufland jest.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
19: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie.
3: Kolejna fala upałów zmierza do Torunia. Dzisiaj termometry pokazały 25 stopni. Jutro będzie o kilka kresek więcej, a w czwartek czy piątek spodziewajmy się, że słupki rtęci przekroczą 30. W ciągu najbliższych dni nie powinno padać. To słoneczny i gorący początek lata w naszym mieście.
0: To jest Radio.

0: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
1: Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: Oj, Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
11: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które Cię stać.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Gdyby ktoś się lekko zagubił w czasoprzestrzeni, przypominam, że mamy wtorkowe popołudnie 23 dnia czerwca i 16 na zegarach. Czas na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w najnowszym rankingu perspektyw zajął 6 miejsce wśród uniwersytetów w kraju, ustępując jedynie takim uczelniom jak Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdański i Wrocławski. To

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Dzieci opuszczają autokar. Chcielibyśmy, żeby ten czas był naprawdę mocno spożytkowany i dobrze z głową. Dlatego też różne akcje typu na przykład Straż Pożarna, gdzie będzie można nauczyć się obsługi gaśnicy.
4: Mówił Maciej Batkowski, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Bydgoszczy.
5: To są wiadomości Radia Gra.
4: W Szpitalu Miejskim w Toruniu odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i pracownicy placówki przy Batorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
6: Dokumentację mamy.
7: Nie ma żadnej dokumentacji.
6: Tak?
8: Koordynator SOR-u Sylwester Kluszka. Jest to bardzo cenne doświadczenie, tym bardziej współpraca z innymi służbami. Tutaj pomysł na wspólne ćwiczenia z wojskiem, które wojsko również było bardzo chętne, żeby takie wspólne ćwiczenia na taką masową skalę wykonać. Start ćwiczeń był na poligonie, tam wszystkie efekty pirotechniczne, wybuch, atak drona, przewiezienie kolumny z wszystkimi radnymi do szpitala. No w SOR-ze wiadomo, taka ilość osób na raz jest to zdarzenie masowe. Dodatkowe posiłki ściągnięte i z domów, i z innych oddziałów. Wszystkie siły zaangażowane, żeby tutaj te 12 osób uratować.
4: Na ćwiczeniach z mikrofonem Radia Gra była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: A teraz w raporcie informacje ze świata. Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Ponad 130 filmów, blisko 200 gości. W sobotę dokładnie startuje Toffee Fest Bella Festival w naszym mieście, czyli święto kina. A kto do Torunia przyjedzie? Pytaliśmy o to panią dyrektor festiwalu, czyli Katarzynę Jaworską.
2: Między innymi będzie Joanna Kulik, będzie Andrzej Chyra, będzie spotkanie z Karoliną Gruszką. Cała masa wspaniałych aktorów, aktorek, reżyserów, reżyserek. Habior Smarzowskich, tych nazwisk mogłybyśmy tutaj na pewno bardzo dużo wymieniać. Dla nas to są nasi goście honorowi za każdym razem bardzo, bardzo istotni.
1: A sam festiwal, o czym warto przypomnieć, ma także swój konkurs główny, o którym więcej przeczytacie na naszych radiowych stronach. Polecamy.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cro.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: Katalog produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Temu odsłonę serwisu Radio Góra poleca. Zaczynamy od Stoliczki Gwiazd. Finał plebiscytu już w najbliższy piątek w Fosie Zamkowej od godziny 17. No a później koncerty, m.in. oczywiście Czaku, jubileuszowy koncert 25-lecia. Będzie tribut to Republika, będą też kombinatorzy, czyli skład stolińskich muzyków, którzy się połączyli, aby zagrać wyjątkowy koncert. A na finał Lordofon o godzinie 20.30. O 20 w piątek pojedzie night skating przez nasze miasto. Start to spod Toruń Plaza. Na rolkach, hulajnogach, deskach, na czym się dam kręcić, można się pojawić. A Summertime, czyli Camping Trump i inauguracja imprez letnich na basenach plenerowych, to propozycja na najbliższą sobotę od godziny 11. A w niedzielę wszyscy na Pomorka. Finał Superligi od 16 na boisku przy Chełmińskiej, a od godziny 10 na Lewobrzeżu przy 63. Pułku. Wielki piknik sportowy, czyli Dzień Sportu z miastem Toruń.
1: Poleca Radio Gra.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Little Tax w Radiu Gra. Przed 17 jeszcze kilka dobrych numerów, między innymi David Guetta pojawi się za kilkanaście minut. Będzie też najnowsza prognoza pogody. Przed 5 też będziemy się chwalić, bo skoro są powody ku temu, to trzeba to robić. Nie odchodźcie zbyt daleko, to jest popołudniowe Radio Gra.
1: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 7.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico, fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, szkolna 10.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
3: A mają gotowe lokale?
2: Tak. Przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
4: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hoover.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
1: Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: związany ze Sławkiem Wierzchowskim.
1: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
2: To są wiadomości Radia Gra.
1: Przed uczniami ostatnie dni szkoły. W piątek odbiorą oni świadectwa. Dominik Smaga pytał, jak się chodzi do szkoły, gdy nie trzeba już walczyć o lepsze oceny.
3: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
4: Nic nie robimy na lekcjach.
3: Oddajemy książki.
5: Luźne lekcje są.
3: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
6: Fajniejsi, milsi.
3: No dokładnie.
1: Wakacje przed nami, a trwają dni Torunia. Dzisiaj o 21.50 na Zamku Dybowskim zaplanowano fire show. Jutro będziemy obchodzić pierwsze urodziny Urban Labu na bydgoskim przedmieściu. W środę 18.00 msza święta w intencji miasta. Ona w katedrze świętych Janów. O 22.00 będzie warto pojawić się w fosie zamkowej, bo tam jutro kolejna odsłona kina plenerowego.
2: Sport w Radiu Gra.
1: Piłkarski Pomorzanin kończy sezon pełen sukcesów. Torunianie z drugiego miejsca awansowali do czwartej ligi po 2 latach gry w klasie okręgowej. Czy jesteśmy gotowi na sportowe zmiany?
7: Mamy bardzo dużo młodych chłopaków, którzy dopiero weszli do seniorów i na tym poziomie ligi okręgowej wyglądali bardzo dobrze. Pytanie, jak będą wyglądali na poziomie wyższym, gdzie już są przeciwnicy, którzy trenują częściej, więcej mają treningów w tygodniu, mają też doświadczenie dużo większe, więc tutaj to doświadczenie będzie istotne. Natomiast jeśli dokonamy takich ruchów za chwilę, jak mam nadzieję, dokonamy, no to jestem spokojny o to, że możemy powalczyć z każdym. Zresztą to też pokazały sparingi, gdzie graliśmy zimą sparingi z czwartą ligą i na 5 takich meczów ani razu nie przegraliśmy, więc myślę, że dużo nam nie brakuje i bez kompleksów na pewno wpadniemy w ligę.
1: Mówił nam Tomasz Ćwikliński, trener pierwszej drużyny piłkarskiego Pomorka.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Kierowcom przypominamy, że jutro wejdą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy reedukacyjne 5 razy więcej, 2,5 tysiąca złotych zamiast 500. Kogo dotyczy ta zmiana?
8: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu reedukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
1: Mówił Michał Radkowski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: W nocy termometry w Toruniu zjadą do 12-13 kreski, ale jutro w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. Pojutrze, jeżeli długoterminowe prognozy synoptyków się sprawdzą, do miasta dotrze kolejna fala upałów. Termometry w Grodzie Kopernika ponownie pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Na razie w prognozach nie widać opadów deszczu, a warunki biometeo dzisiaj są korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Kolejny łyk wody dla ochłody i to niejednokrotnie, proszę o tym pamiętać, trzeba się nawadniać. Ale też mamy dawkę muzycznego orzeźwienia, bo George Harrison na początek i Ale Farben zaczną tę godzinę popołudnia w Radiu Gra. Niektórzy już na chillaucie, niektórzy jeszcze zarobieni. Pozdrawiamy też ludzi drogi. Marcin Wiśniewski, kłaniam się ponownie, witajcie.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Zanika gwar, zbliża się noc. Tylko pies szczeka wciąż. Może już wie.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Dwa wydarzenia sportowe na początek wakacji. O, rekreacyjne może tak, bo night skating, czyli coraz bardziej popularna forma przemieszczania się po mieście na rolkach przede wszystkim, ale też i ludzi na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerach nie brakuje podczas wieczornych przejazdów. Ten najnowszy, najbliższy już w piątek o 20 spod Toruń Plaza pod naszym radiowym patronatem. Przyjeżdżacie rodzinnie, pamiętajcie o kaskach, tempo swobodne, przyjacielskie i jedziemy przez miasto wieczorową porą. A dzień później zapraszamy na basen, bo na kempingu Trump nasza radiowa ekipa też tam się pojawi na gościnnych występach. Start o 11 Toruń Summertime. Pogoda zamówiona.
1: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa, w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Torun.
7: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie.

0: Nie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały Piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
12: W nocy termometry w Toruniu zjadą do 12-13 kreski, ale jutro w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. Pojutrze, jeżeli długoterminowe prognozy synoptyków się sprawdzą, do miasta dotrze kolejna fala upałów. Termometry w Grodzie Kopernika ponownie pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Na razie w prognozach nie widać opadów deszczu, a warunki biometeo dzisiaj są korzystne.
13: To jest Radio Gra.

0: My tu gadu gadu, proszę bardzo. Finał naszego spotkania, za chwilę 18, za chwilę Przemek Grabowski przejmie ster po 6 po wiadomościach, a my słyszymy się jutro, jutro już połowa tygodnia, więc wiadomo, coraz odważniej będziemy też patrzyli w stronę kolejnego weekendu w naszym mieście, tego, który otworzy nam tegoroczne wakacje. Marcin Miśniewski, dziękuję, dobrego, spokojnego popołudnia, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
2: BYD. Build your dreams.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały Piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
7: Po reklamie.
8: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku zaglądamy w najnowszy ranking perspektyw. UMK w Toruniu zajął 6 miejsce wśród uniwersytetów w kraju, ustępując jedynie takim uczelniom jak UW, UJ, UAM. Wyżej są Uniwersytety Gdański i Wrocławski. 6 miejsce UMK to powtórzenie wyniku z poprzednich 2 lat. Dodatkowo Uniwersytet Mikołaja Kopernika notuje awans w ogólnym rankingu wszystkich uczelni akademickich. Obecnie znajduje się na 19 miejscu, podczas gdy rok temu był 20, a 2 lata temu 23. Jak wypadły inne toruńskie uczelnie w rankingu perspektyw? Sprawdźcie na stronie internetowej Gra FM.
10: Dzieje się na drogach.
9: Drogowcy wyznaczyli nowy termin wprowadzenia tymczasowego ronda na Olsztyńskiej w Toruniu. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Ceramiczną. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać w najbliższą sobotę.
11: To nowy termin, ponieważ rondo miało zostać wprowadzone najpierw pod koniec maja, a następnie po Bożym Ciele. Teraz wygląda na to, że z nowego rozwiązania skorzystamy za kilka dni. Cel to oczywiście poprawa płynności przejazdu i zwiększenie bezpieczeństwa. Teraz w tym miejscu w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki, a kierowcy mają problem m.in. z wyjechaniem z Ceramicznej w lewo w Olsztyńską.
9: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, na jak długo zostanie z nami to nowe tymczasowe rondo?
11: Na razie nie wiadomo. Drogowcy zaznaczają, że będą monitorować nowe rozwiązanie i zobaczą po prostu, czy się sprawdza w takiej formie. Tu warto zaznaczyć, że docelowo w tym miejscu po modernizacji Olsztyńskiej również planowane jest rondo, ale oczywiście w innych parametrach.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: W okresie wakacyjnym spadnie liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal będzie wysokie. W dzisiejszych raportach zaglądamy do toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To tam możecie na co dzień oddawać krew. Warto także brać udział w akcjach wyjazdowych. Mówi Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK.
12: Czy torunianie lubią oddawać krew?
13: Tak, oczywiście. Bardzo lubią oddawać krew. Widać to w perspektywie kilku lat, kiedy z roku na rok przybywa nam honorowych krwiodawców. Każdy nowy dawca jest tutaj bardzo cenny, ponieważ no wiadomo, że jak przyjdzie oddać raz, to przychodzi kolejny, bo niektórzy dawcy, znaczy większość nawet, pozwolę sobie stwierdzić, że uważa, że to wciąga jak narkotyk, że jak się raz pomoże takim małym kosztem, to daje taką wielką satysfakcję, że potem przychodzi się kolejny raz.
14: Potrzebna. Trzeba ludzi ratować, jak to się mówi.
12: Pamięta pan, jak się zaczęła ta historia z oddawaniem krwi?
15: Pamiętam. W oddziałach prewencji policji byłem w służbie kandydackiej w Warszawie. No i tam kupowali nas faktycznie tymi dniami wolnymi. No ale ta historia, że tak powiem, spodobała mi się, więc oddaję do dnia dzisiejszego, to już 20 rok.
9: Przypomnijmy, że aby oddać krew, trzeba być zdrowym i ważyć minimum 50 kg. Na Nawet 37 stopni Celsjusza mogą w niedzielę pokazać termometry w Toruniu. Do miasta nadchodzi fala upałów. Jeszcze jutro spodziewajmy się tak 28 stopni, a w czwartek słupki rtęci mają przekroczyć już 30. Na razie nie będzie padać, parasole nie przydadzą nam się ani dzisiaj w nocy, ani w środę, ani w czwartek.
8: W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, to Jan pogodą rolników nagrodzi, jak mówiły nasze babcie. I tak, i Wanda, i Jan też ma dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra. No to na świętowanie taka wersja przeboju Stevie'ego Wondera. I just called to say I love you.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Pet Shop Boys zrobili kiedyś piosenkę o tym, co dzieje się na przedmieściach, na brytyjskich przedmieściach, ale można słuchać także u nas na przedmieściach, gdziekolwiek jesteście o tej porze z Radiem Gra. To był naprawdę świetny klasyk z naszego gramofonu. Nie zabraknie jeszcze takich, ale teraz Dawid Podsiadło i jego ostatnie dzieło, którego słuchamy przed wakacjami, czyli Sezon.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 200.

0: nowy klasyk w Radiu Gra, Cool and the Gang, o słynnym Celebration, z przypomnieniem o słynnym producencie, który odszedł, to smutna wiadomość w świecie muzyki, odszedł legendarny producent Clive Davis, zmarł w wieku 94 lat, zaczynał oczywiście swoją muzyczną karierę z gwiazdami w Nowym Jorku, to on odkrył Janis Joplin, widząc ją po raz pierwszy na scenie, wspierał także Aretę Franklin, stał za karierą Dionne Warwick, Whitney Houston, Patti Smith, a nawet Mariah Carey. Może zawdzięczać swoje największe sukcesy właśnie temu gościowi, Clive Davis, człowiek legenda. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę DJ, no jeszcze nie legenda, ale bardzo go lubimy i gramy z przyjemnością. Czeka Airbox i jego Graceland.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i

0: Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Plaża może, albo spacery do lasu chociaż, lody i muzyka. Teraz nasza słoneczna nowość. Na wakacje z Radiem Gra. A jak wakacje, to także house'y i afrohouse'y, czyli mieszanka takich house'owych bitów z afrykańskimi rytmami. A mistrzem tego gatunku jest Shimza, który tutaj w duecie z Arco. Polecam wam naszą nowość Fire Fire.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Czy słyszycie jakiś większy hicior przed startem wakacji? No może coś się ukaże. To Holendrzy z duetu Another Talk to You. Zostańcie z Radiem Gra, no bo nasze spotkania po godzinach to także klasyki. No to za chwilę jeszcze raz rozgrzeję nasz gramofon, bo mam tutaj także na winylu sporo albumów i hitów grupy Queen. Jest za chwilę jeden z nich, legendarna piosenka legendarnej ekipy A Kind of Magic.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Po reklamie.
12: Nawet 37 stopni Celsjusza mogą w niedzielę pokazać termometry w Toruniu. Do miasta nadchodzi fala upałów. Jeszcze jutro spodziewajmy się tak 28 stopni, a w czwartek słupki rtęci mają przekroczyć już 30. Na razie nie będzie padać, parasole nie przydadzą nam się ani dzisiaj w nocy, ani w środę, ani w czwartek.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Bo świat festiwali i klubów to nie tylko świat męski, ale także świat dziewczyn. No i tutaj dziewczyna za dekami, czyli DJ in House Catch, Girls in Love. A nawet będzie festiwal, gdzie będą śpiewały tylko dziewczyny. Olivia Rodrigo robi taki w Kalifornii. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Electric Light Orchestra, wróci też Sofia Carson.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 555.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: USB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Cool Me Down, tak na schłodzenie. Okej, okay. Gromi i legendarna piosenkarka, czyli Ina. A jeśli chodzi o chłodzenie, no to we Francji mają problem z chłodzeniem. U nas też ostatnio zrobiło się cieplej, ale we Francji to jest rekordowo gorąco. Temperatury sięgają 40 stopni, w słońcu to nawet lekko powyżej. Nawet zaczyna brakować prądu w Paryżu. Z tego też powodu zespół Iron Maiden musiał odwołać swój heavy metalowy, mega rockowy koncert w Paryżu.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

Wielkie Love, o wielkiej miłości był to hicior, historia od grupy Roxette. Może kiedyś będzie także ich filmowa historia, może powstanie taka biografia i historia całego zespołu. To dość popularne produkcje. Madonna miała mieć swoją filmową biografię. Mówiło się o tym już od kilku lat. Wybrano nawet aktorkę rzeczywiście podobną do Madonny. Miała ją zagrać Julia Garner, którą możecie kojarzyć na przykład z rewelacyjnego serialu Ozark, ale okazuje się, że wytwórnia Madonny nie chciała dać aż tylu dolarów na produkcję. Madonna stwierdziła, że przecież miała wielką karierę, tak więc musi mieć duży budżet. Jak na razie projekt jest wstrzymany, ale bardzo możliwe, że Madonna sama sfinansuje swoją biografię. Będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość. Dawid Podsiadło już na wakacje. Jego Na Błysk.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

Jak spędzić i jak wygląda lato w mieście? O tym zaśpiewał kiedyś Joe Cocker i jego niezapomniane Summer in the City. Jeszcze tylko środa, czwartek, no i zaczynamy wakacje. Przemek Grybowski, dziękuję za spotkanie dzisiaj. Słyszymy się po godzinach, także jutro będą hiciory, nowości i klasyki również. Środa, godzina 18. Miłego wieczoru, cześć.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Toruniu?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow, na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Nowo na Jakubskim Przedmieściu.
4: A mają gotowe lokale?
3: Tak, przyjrzyj się ofercie Murapol Helio na Jarze i Murapol Aviator na Koniuchach. Więcej na murapol.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Tego przedsięwzięcia, gdzie Toruń będzie włączony w tą koncepcję, w tą magistralę. Podróż do centrum Polski, do Warszawy, do portu Polska zajmie nam 75 minut. To jest naprawdę cywilizacyjny skok. To jest również bardzo szybkie połączenie z ośrodkiem stołecznym, z Warszawą. To możliwość szybkiego przejazdu, przemieszczania się osób młodych, młodzieży, studentów. To naprawdę zupełnie nowe otwarcie rozwojowe dla naszego miasta. I naprawdę warto się cieszyć tego, że jesteśmy w ZSK jako to miasto takie szkieletowe. Również Bydgoszcz jest przez ten odcinek połączony i oni mają 100 minut z kolei. To jest ten różnica pomiędzy odległością, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cieszę się również, że oba miasta stołeczne mają to powiązanie.
3: Na zakończenie warto dodać, że rząd ma przyjąć tą koncepcję do końca 2026 roku.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: 2 miesiące potrwa remont tej lewej strony i drugie 2 miesiące to będzie strona prawa. Remont obejmuje wykonanie 2 nakładek bitumicznych, roboty brukarskie, wykonanie pełnej konstrukcji, jeżeli chodzi o dojazdy do garaży oraz wymianę lamp oświetleniowych i standardowo oznakowanie poziome i pionowe.
2: Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Toruniu apeluje do kierowców, którzy chcą dostać się na cmentarz.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Szkoła podstawowa nr 6 w Toruniu zyskała nową patronkę, Helenę Grosównę. Helena Grosówna to wybitna aktorka, żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego związana z Toruniem. Jak toruńska placówka oświaty przygotowywała się do pozyskania nowej patronki?
2: Helena Grosówna pewnie najbardziej znana jest starszemu pokoleniu, ale zadbaliśmy o to, żeby nasze dzieci poznały Helenę Grosówną w dzisiejszych czasach. Przez 2 lata dążyliśmy do tego, żeby dzieci poznały tę postać, jakie wartości reprezentowała swoim życiem, swoją postawą, swoją pracą, no i oczywiście swoją karierą. Dzieci nasze brały udział w różnych projektach, konkursach na temat Heleny Grosówny. Współpracowaliśmy z Muzeum Toruńskim, oczywiście z Domem Heleny Grosówny. Dzieci tam uczestniczyły w różnych warsztatach, oglądały filmy.
1: Co ważniejsze, Grosówna została patronką szkoły podstawowej, do której sama uczęszczała.
2: W latach 1911-1918 była uczennicą naszej szkoły. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę jej kariera i takie życie publiczne, kariera artystyczna zaczęła się tutaj, u nas, w naszym budynku. Dla jednych była to gwiazda przedwojennego kina. Dla innych świetna tancerka, piosenkarka. Zawsze zachwycała publiczność talentem i wdziękiem, no i oczywiście tym słynnym uśmiechem. Można powiedzieć, że to była gwiazda swoich czasów. Mamy media społecznościowe. Wtedy gwiazda bez mediów społecznościowych, bez filtrów, bez liczników polubień.
1: Mówiła Anna Karaś, dyrektor szkoły podstawowej nr 6 w Toruniu.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W okresie wakacyjnym spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. Dlatego teraz zaglądamy do toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To tam możecie na co dzień oddać krew, ale warto też brać udział w akcjach wyjazdowych. Przypominamy, aby oddać krew, trzeba być zdrowym i ważyć minimum 50 kg. Przed donacją zalecany jest odpoczynek, lekki posiłek i odpowiednie nawodnienie.
2: Tak jak co roku już odczuwamy to i już teraz również zauważyliśmy, że nasze bazy, że tak powiem, zasobów krwi maleją, uszczuplają się i już teraz apelujemy do wszystkich. Nawet dzwonimy indywidualnie do dawców i prosimy o zgłaszanie się do oddania. Już brakuje, zwłaszcza oczywiście krwi z RH ujemnym, to odwieczny problem, bo jest to mniejsza grupa dawców, w związku z czym jest trudniej pozyskać krew tej grupy i już od właściwie maja zaczynają się problemy z różnymi grupami. Trzeba przyjść do nas po posiłku, wypoczętym, wyspanym, z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I oczywiście trzeba być zdrowym do tego. I w momencie przyjścia do naszego oddziału najpierw jest proces rejestracji. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pani rejestrująca wprowadza do systemu wszystkie dane, co później krwiodawca potwierdza, wypełniając kwestionariusz elektroniczny na monitorze. Po wypełnieniu takiego kwestionariusza trafia do laboratorium, gdzie jest wykonywane badanie kontrolne laboratoryjne. Jeżeli dawca zmieścił się w przedziale, wędruje dalej na badanie do gabinetu lekarskiego, gdzie jest badanie przez lekarza. Wtedy jest proces oddania w sali pobrań, gdzie pobieramy krew pełną i osocze.
1: Mówiła Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. A rozmawiała z nią nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na zakończenie zostajemy w temacie służby zdrowia, bowiem w szpitalu miejskim w Toruniu odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i pracownicy placówki Przybatorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
2: Starszy kapitan Arkadiusz Gębka, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Toruniu. Odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne w szpitalu miejskim w Toruniu. Miały one na celu skoordynowanie pracy wszystkich służb, zarówno nas, strażaków, z policją, z ratownikami medycznymi. Epizod polegał na tym, że w jednej z sal chorych powstało zadymienie. W tej sali znajdowały się osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogły opuścić budynku. Wymagały naszej pomocy, musieliśmy je ewakuować.
3: Michał Jankowski, jestem ratownikiem medycznym w szpitalu miejskim, pracuję w SOR-ze. Jestem świeżo po poligonie, dlatego też troszeczkę głos drży. Takie szkolenia, mi się wydaje, minimum raz do roku powinniśmy odbywać. Tak samo tutaj zaprzyjaźnione służby i instytucje jak WOP i tak dalej, także pomagamy i im tak, żeby wykorzystać też, żeby się wyszkolili ratownikom wojskowym, strażakom z tutaj z Torunia Państwowym. Także wszyscy tutaj, że tak powiem, bierzemy udział w tym, żeby się nawzajem wymieniać doświadczeniami, szkolić i żeby tutaj wszystko było tak dograne, żeby odpukać, kiedy będzie taki przypadek prawdziwy, wszystko było jak należy.
4: Przekażę i wam pomogę.
5: Marek Popek, ratownik WOP Toruń. Mieliśmy ćwiczenia, były dwa alarmy. Jeden był ten wybuch na poligonie, drugi zapalił się oddział na pierwszym piętrze. Była ewakuacja poszkodowanych. Z poligonu byli zwożeni pacjenci tak samo. Oczywiście to są ćwiczenia.
1: Ćwiczeniom przyglądała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
10: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
9: W okresie wakacyjnym spada liczba dawców krwi, a zapotrzebowanie nadal jest wysokie. Nasz magazyn zaczynamy od wizyty w toruńskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
11: Tak jak co roku już odczuwamy to i już teraz również zauważyliśmy, że nasze bazy, że tak powiem, zasobów krwi maleją, uszczuplają się i już teraz apelujemy do wszystkich. Nawet dzwonimy indywidualnie do dawców i prosimy o zgłaszanie się do oddania. Już brakuje zwłaszcza oczywiście krwi z RH ujemnym, to odwieczny problem, bo jest to mniejsza grupa dawców, w związku z czym jest trudniej pozyskać krew tej grupy i już od właściwie maja zaczynają się problemy z różnymi grupami. Trzeba przyjść do nas po posiłku, wypoczętym, wyspanym, z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I oczywiście trzeba być zdrowym do tego. I w momencie przyjścia do naszego oddziału najpierw jest proces rejestracji. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość pani rejestrująca wprowadza do systemu wszystkie dane, co później krwiodawca potwierdza, wypełniając kwestionariusz elektroniczny na monitorze. Po wypełnieniu takiego kwestionariusza trafia do laboratorium, gdzie jest wykonywane badanie kontrolne laboratoryjne. Jeżeli dawca zmieścił się w przedziale, wędruje dalej na badanie do gabinetu lekarskiego, gdzie jest badanie przez lekarza. Wtedy jest proces oddania w sali pobrań, gdzie pobieramy krew pełną i osocze.
9: Czy torunianie lubią oddawać krew?
11: Tak, oczywiście. Bardzo lubią oddawać krew. Widać to w perspektywie kilku lat, kiedy z roku na rok przybywa nam honorowych krwiodawców. Każdy nowy dawca jest tutaj bardzo cenny, ponieważ no wiadomo, że jak przyjdzie oddać raz, to przychodzi kolejny, bo niektórzy dawcy, znaczy większość nawet pozwolę sobie stwierdzić, że uważa, że to wciąga jak narkotyk, że jak się raz pomoże takim małym kosztem, to daje taką wielką satysfakcję, że potem przychodzi się kolejny raz.
9: Mówiła dla Radia Gra Ewa Kowalska, kierownik toruńskiego oddziału RCKiK.
10: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
9: Piłkarski Pomorzanin zakończył sezon pełen sukcesów. Torunianie z drugiego miejsca awansowali do czwartej ligi po 2 latach gry w klasie okręgowej.
12: Na pewno był plan, żeby wrócić do czwartej ligi. Plan był taki, żeby w tej okręgówce spędzić jak najmniej czasu, ale założenia przedsezonowe nie były takie, żeby na siłę awansować. Dlatego tym bardziej nas ten awans cieszy. Cieszy nas przede wszystkim to, że zrobiliśmy to na własnych zasadach, czyli grając z drużyną opartą o młodych chłopaków z Torunia i wzmocnioną kilkoma mocnymi zawodnikami, ale też w taki sposób, że w tym czasie rozwijaliśmy jednocześnie akademię, inwestowaliśmy w szkolenie i budowaliśmy naszą społeczność. czyli ten klub nie był nastawiony tylko na to, żeby awansowała drużyna do czwartej ligi, a wszystkie inne rzeczy były zapomniane, tylko wręcz przeciwnie. Cele mamy dokładnie takie same, jak mieliśmy przed tym sezonem w okręgówce, czyli zadomowić się trochę w tej lidze, rozpoznać ją, zobaczyć, jak my sobie w ogóle możemy radzić. Nie mamy takiego celu mocno postawionego na wynik, mamy cel postawiony na rozwój drużyny, na rozwój klubu, na to, żeby wprowadzać młodych zawodników do piłki seniorskiej, no, ale z drugiej strony jesteśmy wszyscy bardzo ambitnymi osobami i wynik sportowy jest kluczowy.
9: Mówił Krzysztof Balczerski, prezes Pomorzanina Toruń.
0: Mamy bardzo dużo młodych chłopaków, którzy dopiero weszli do seniorów i na tym poziomie ligi okręgowej wyglądali bardzo dobrze. Pytanie, jak będą wyglądali na poziomie wyższym, gdzie już są przeciwnicy, którzy trenują częściej, więcej mają treningów w tygodniu, mają też doświadczenie dużo większe, więc tutaj to doświadczenie będzie istotne. Natomiast jeśli dokonamy takich ruchów za chwilę, jak mam nadzieję, dokonamy, no to jestem spokojny o to, że możemy powalczyć z każdym. Zresztą to też pokazały sparingi, gdzie graliśmy zimą sparingi z czwartą ligą i na 5 takich meczów ani razu nie przegraliśmy, więc myślę, że dużo nam nie brakuje i bez kompleksów na pewno wpadniemy w ligę.
9: To był Tomasz Ćwikliński, trener pierwszej drużyny Pomorzanina. A klub zaprasza też na darmowe treningi w ramach wakacji z Pomorzaninem.
12: To już nasza trzecia edycja tego projektu. Jest to projekt promocyjno-naborowy. Na trzech Orlikach, w trzech lokalizacjach Torunia będziemy organizować darmowe treningi naborowe dla dzieciaków w wieku od 5 do 10 lat. Jest to dla nas kluczowy projekt pod kątem budowania społeczności, budowania tych najmłodszych drużyn w strukturze akademii i w zakresie jakby promocji klubów wśród mieszkańców Torunia.
9: To był ponownie prezes Krzysztof Balczerski.
10: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
9: W Szpitalu Miejskim w Toruniu odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni i pracownicy placówki przy Batorego. Scenariusz zakładał pożar szpitala oraz udzielenie pomocy kilkunastu poszkodowanym w wyniku wybuchu na poligonie.
8: Przekażę i wam pomogę.
13: Marek Popek, ratownik WOP Toruń. Mieliśmy ćwiczenia, były dwa alarmy. Jeden był ten wybuch na poligonie, drugi zapalił się oddział na pierwszym piętrze. Była ewakuacja poszkodowanych. Z poligonu byli zwożeni pacjenci tak samo. Oczywiście to są ćwiczenia. Byli zwożeni pacjenci i przejmowaliśmy ich, żeby przewozić tutaj na SOR. Założenie było, że osoba nie oddychająca cały czas była ją reanimowana do przyjazdu, dlatego taka była pozycja, a nie inna. Następna była miała zmanie otwarte i trzecia osoba bardzo poparzona.
14: Dokumentację mamy?
13: Nie ma żadnej dokumentacji.
14: Żadnej, tak?
15: Koordynator SOR-u Sylwester Puszka. Jest to bardzo cenne doświadczenie, tym bardziej współpraca z innymi służbami. Tutaj pomysł na wspólne ćwiczenia z wojskiem, które wojsko również było bardzo chętne, żeby takie wspólne ćwiczenia na taką masową skalę wykonać. Start ćwiczeń był na poligonie, tam wszystkie efekty pirotechniczne, wybuch, atak drona, przewiezienie kolumny z wszystkimi radnymi do szpitala. No w SOR-ze wiadomo, taka ilość osób na raz jest to zdarzenie masowe. Dodatkowe posiłki ściągnięte i z domów, i z innych oddziałów. Wszystkie siły zaangażowane, żeby tutaj te 12 osób uratować.
16: Starszy kapitan Arkadiusz Gębka, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Toruniu. Odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Miały one na celu skoordynowanie pracy wszystkich służb, zarówno nas, strażaków, z policją, z ratownikami medycznymi. Epizod polegał na tym, że w jednej z sal chorych powstało zadymienie. W tej sali znajdowały się osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogły opuścić budynku. Wymagały naszej pomocy, musieliśmy je ewakuować.
10: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
9: Zmieniamy temat. Toruń przygotował bogatą ofertę wakacyjną skierowaną do mieszkańców i turystów w każdym wieku. Wiemy już, że od 26 czerwca otwarte będą letnie baseny miejskie. W czasie wakacji najmłodsi torunianie mogą też odwiedzić na przykład Aquatoruń lub pływalnie w wybranych szkołach.
17: Trzy placówki, to jest szkoła podstawowa numer 8, numer 16 i trzecie liceum ogólnokształcące, uruchomią dla uczniów baseny. Baseny z których będzie można korzystać tylko przychodząc z legitymacją szkolną, czyli wstęp jest bezpłatny. Liceum numer 3 i szkoła podstawowa numer 16 będą w pierwszym miesiącu czynne baseny miały i to już się zacznie w poniedziałek od razu na początku wakacji do końca lipca, natomiast w sierpniu taki dyżur będzie miała szkoła podstawowa numer 8.
9: Mówiła Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Z kolei Toruńskie Centrum Usług Społecznych wystartowało z zapisami na 2 turnusy bezpłatnych zajęć dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
14: Przygotowaliśmy dla rodziców 2 terminy od 20 do 31 lipca oraz od 3 do 14 sierpnia. Są to zajęcia bezpłatne, organizowane one są w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Okulnej 169. Zajęcia zaczynają się od godziny 8 do godziny 15. Program przewiduje takie zajęcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne. Dzieci będą mogły oczywiście poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe przyjaźnie. Także zapraszamy do zapisów.
9: To była Patrycja Skrzynecka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. A Toruńska Agenda Kulturalna zaprasza na szereg atrakcji, to m.in. wydarzenia w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia.
18: Odbywać się będą zarówno wydarzenia cykliczne, jak i bardziej jednorazowe. Z zajęć cyklicznych mamy aktywności, które sprawdziły nam się w zeszłym roku, czyli to są wtorki dla seniora. Nie zapominamy o osobach starszych, które też trzeba zapewnić jakieś aktywności w ciągu wakacji. Środy dla smyka, czyli dla najmłodszych dzieciaków oraz strefa młodzieżowa. Tutaj osoby, dzieci trochę starsze będą mogły skorzystać z naszej pracowni komputerowo-gamingowej, zapoznać się ze studiem nagrań i poznać trochę bardziej nowoczesne technologie.
9: Mówiła Marta Sochacka, pełniąca obowiązki dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Pełen harmonogram wakacyjnych wydarzeń znajdziecie na stronie ilovetoruń.pl. Tam też znajduje się program trwających cały czas Dni Torunia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż przez artystyczne zakamarki naszego miasta. Tym razem opowiemy o wyjątkowym wyróżnieniu, które od ponad dwóch dekad inspiruje młodych twórców i przyciąga uwagę całej Polski. Nagrodzie artystycznej miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego. A słyszeliście, że właśnie tutaj w sercu Torunia narodziła się idea uhonorowania młodych artystów nagrodą noszącą imię jednego z najwybitniejszych muzyków polskiej sceny, Grzegorza Ciechowskiego. To postać nietuzinkowa, lider legendarnej grupy Republika, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie na toruńskiej ziemi. To tutaj rodziły się dźwięki, które poruszały serca tysięcy słuchaczy, a teksty Ciechowskiego do dziś cytowane są przez kolejne pokolenia. Toruń, chcąc oddać hołd swojemu artyście, postanowił stworzyć nagrodę, która nie tylko przypomina o jego dorobku, ale też promuje młodych twórców, dla których muzyka, literatura czy sztuki wizualne są sposobem na wyrażenie siebie i komentowanie rzeczywistości. Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Torunia dokładnie 11 kwietnia 2002 roku. Od tego czasu nieprzerwanie każdego roku prezydent miasta wręcza ją osobowościom artystycznym, które w minionym sezonie zachwyciły, zaskoczyły lub poruszyły swoją twórczością. To wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tylko jednej osobie lub zespołowi na podstawie suwerennego i ostatecznego werdyktu kapituły. Kapitułę powołuje prezydent Torunia, a jej członkowie pełnią swoje funkcje honorowo, kierując się wyłącznie dobrem sztuki i autentycznością wyrażanych emocji. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wyłącznie członkowie kapituły, a obrady pełne pasji i dyskusji pozostają utajnione aż do ogłoszenia werdyktu. Decyzja musi zapaść jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przy obecności co najmniej 5 członków kapituły. To gwarancja, że nagroda trafia do tych, którzy naprawdę zasługują na wyróżnienie. Ale to nie tylko prestiż. Nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego ma także wymiar finansowy, którego wysokość ustalana jest w uchwałach budżetowych Torunia. Dzięki temu laureaci mogą nie tylko cieszyć się uznaniem, ale także zyskać realne wsparcie w dalszej artystycznej drodze. Uroczystość wręczenia nagrody to prawdziwe święto kultury, moment, w którym Toruń staje się centrum polskiej sceny artystycznej, a młodzi twórcy mają okazję spotkać się z publicznością, władzami miasta i przedstawicielami świata sztuki. Przez lata na liście laureatów znalazły się nazwiska, które dziś są ikonami polskiej kultury. W 2002 roku pierwszą nagrodę otrzymała Paulina Bisztyga, piosenkarka, poetka, artystka, której twórczość zachwyca delikatnością i głębią. Rok później wyróżniony został Konrad Niewolski, reżyser filmowy, którego odważne wizje poruszały i inspirowały młodych twórców. W 2004 roku nagroda trafiła do Piotra Roguckiego, wokalisty, autora tekstów, aktora, lidera zespołu Koma, który do dziś zachwyca swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. W kolejnych latach na liście laureatów pojawili się m.in. Joanna Piwowar, zespół filmowy Paladino, Galeria Róż, czyli Joanna Górska i Rafał Góralski, a także Laocze, Pustki czy Paris Tetris. Każdy z nich wnosił do polskiej kultury coś wyjątkowego. Nową energię, świeże spojrzenie, odwagę w eksperymentowaniu z formą i treścią. W 2011 roku nagrodę otrzymała Julia Marcel, artystka, której muzyka przekracza granice gatunków, łącząc elektronikę z akustycznym brzmieniem i poetyckimi tekstami. Rok później wyróżniona została Mela Koteluk, piosenkarka o niezwykłej wrażliwości i niepowtarzalnym głosie. Wśród laureatów są także Misia Furtak, Tomasz Organek, Błażej Król, The Dumplings, zespół Hańba, Tęskno, Ralf Kamiński, Kasia Lins, Mary z Polski, Szczyl, Daria ze Śląska czy Jakub Sokrupa. Najnowszą laureatką w 2025 roku została Katia, czyli Katarzyna Półrolniczak, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, której twórczość porusza i inspiruje młode pokolenie. To właśnie dzięki takim inicjatywom jak nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego Toruń staje się miejscem, gdzie sztuka żyje i rozwija się na naszych oczach. To tutaj młodzi twórcy mogą liczyć na wsparcie, inspirację i uznanie, a mieszkańcy miasta mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które na długo pozostają w pamięci. Toruń nie zapomina o swoich artystach, pielęgnuje ich dorobek i daje szansę nowym talentom, by rozwinęły skrzydła. A słyszeliście, że każdego roku w Toruniu odbywa się uroczysta gala, podczas której laureaci prezentują swoje dokonania, a publiczność może na żywo doświadczyć magii ich twórczości?

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Mają odwagę marzyć i realizować swoje pasje.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na spacer po historii, tradycji i wyjątkowych wyróżnieniach. Toruń, perła nad Wisłą, miasto Kopernika, pierników i gotyckich murów od lat dba o swoje dziedzictwo, a dowodem na to są niezwykłe nagrody i symbole, które powstają z myślą o tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla jego rozwoju i ochrony. A słyszeliście, że w Toruniu istnieje wyjątkowa statuetka, która jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale i symbolem troski o zabytki? Mowa tu o statuetce herbu Torunia, nagrodzie wręczanej przez prezydenta miasta Torunia osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do zachowania dziedzictwa historycznego tego niezwykłego miejsca. Statuetka ta nie jest zwykłym upominkiem. Jej historia i znaczenie sięgają głęboko w serce miasta, będącego od ponad ćwierć wieku na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie obecność Torunia w tym elitarnym gronie zobowiązuje do szczególnej troski o zabytki i motywuje do nagradzania tych, którzy nie szczędzą wysiłków i środków, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Statuetką herbu Torunia mogą zostać uhonorowani różni bohaterowie codzienności. Inwestorzy, którzy podczas prac budowlano-konserwatorskich nie idą na skróty, lecz wybierają rozwiązania zgodne z surowymi wymogami konserwatorskimi, nawet jeśli oznacza to większe koszty i więcej pracy. Doceniani są także fundatorzy konserwacji dzieł sztuki wymagających znacznych nakładów finansowych. To właśnie dzięki nim można podziwiać w Toruniu odnowione obrazy, rzeźby czy elementy architektury, które bez wsparcia prywatnych darczyńców mogłyby popaść w zapomnienie. Nie zapomina się również o osobach, które z pasją promują Toruń jako zespół zabytkowy, dbając o to, by świat dowiedział się o jego pięknie i wyjątkowości. To również ci, którzy potrafią pozyskać środki spoza miejskiego budżetu na kolejne prace konserwatorskie, stają się kandydatami do tego wyróżnienia. Wnioski o przyznanie statuetki herbu Torunia przygotowuje miejski konserwator zabytków, który z pietyzmem dokumentuje wszystkie działania związane z nagrodą. Wręczenie statuetki odbywa się co roku 8 września w Dniu Solidarności Miast Dziedzictwa Światowego. To data symboliczna, bo wtedy właśnie miasta z całego globu posiadające unikatowe wartości historyczne łączą się w trosce o wspólne dziedzictwo. Ale to nie wszystko. Raz na 5 lat, 4 grudnia, podczas okrągłej rocznicy wpisania Torunia na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, statuetka jest wręczana w wyjątkowej jubileuszowej atmosferze. Warto zaznaczyć, że przyznanie statuetki herbu Torunia nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami wobec uhonorowanego. To czysta forma uznania i podziękowania, bez dodatkowych obowiązków czy formalności. Każda statuetka jest wyjątkowa, bo na każdej z nich znajduje się dedykacyjny napis, który przypomina o zasługach laureata. Cała dokumentacja dotycząca przyznawania tych wyróżnień jest przechowywana w biurze miejskiego konserwatora zabytków. To tam można prześledzić, kto i za co został nagrodzony na przestrzeni lat. Jak wygląda statuetka herbu Torunia? To prawdziwe dzieło sztuki, które wyszło spod ręki Jacka Nawrockiego, odlana z brązu, przedstawia wyobrażenie herbu Torunia na tarczy, którą podtrzymuje anioł. Postać anioła o rozpostartych skrzydłach, stojąca na jednej nodze i ubrana w długą szatę, trzyma tarczę herbową oburącz, jakby otaczała ją opieką. Całość mierzy niespełna 18 cm wysokości, stoi na czworokątnej kamiennej podstawie o wysokości 3 cm. Na której umieszczona jest plakieta z dedykacją. To nie tylko symbol, ale i pamiątka na długie lata. Dowód uznania ze strony miasta, które nie zapomina o swoich dobroczyńcach i pasjonatach. Ale to nie jedyne wyróżnienie, które w Toruniu budzi emocje i łączy mieszkańców. Warto wspomnieć także o pucharach prezydenta miasta Torunia. Symbolach sportowej rywalizacji i dumy z osiągnięć. Te wyjątkowe trofea są fundowane z myślą o zwycięzcach zawodów sportowych odbywających się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. To szczególne wyróżnienie, które ma podkreślić prestiż uroczystości i dodać splendoru każdej imprezie sportowej. Puchary te nie są wręczane na co dzień. Pojawiają się przy okazji wydarzeń, które swoją rangą zasługują na szczególne podkreślenie. W zależności od charakteru i znaczenia imprezy, prezydent funduje puchary z kolorowego kryształu, dostępne w 3 rozmiarach: dużym, średnim i małym. Każdy z nich jest niepowtarzalny, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę. Zawsze pojawia się na nich element kojarzący się z
Toruniem to grawerowany herb miasta, który przywołuje na myśl jego bogatą historię i wyjątkowy charakter, a także okolicznościowy napis, który upamiętnia zwycięstwo i dodaje mu lokalnego kolorytu. Zarówno statuetka herbu Torunia, jak i puchary prezydenta miasta są dowodem na to, jak ważne jest dla Torunian docenianie tych, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem budują pozytywny wizerunek miasta. To symbole wdzięczności i szacunku, które nie tylko honorują laureatów, ale też inspirują innych do działania na rzecz Torunia. I choć statuetki i puchary zmieniają właścicieli, jedno pozostaje niezmienne. Duma z bycia częścią tego niezwykłego miasta, które potrafi docenić swoich bohaterów.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś na tapetę bierzemy miejsce, które dla większości mieszkańców i turystów pozostaje kompletnie anonimowe, a przecież skrywa fascynującą miejscami wręcz sensacyjną historię. Mowa o Moście Paulińskim, obiekcie, który wbrew nazwie nie przerzuca się przez Wisłę, nie łączy dwóch brzegów, nie figuruje na pocztówkach i nie świeci światłami po zmroku. To most, który właściwie nie istnieje, a jednak jest. Jak to możliwe? Zaraz wszystko stanie się jasne. Most Pauliński to kawałek średniowiecznego Torunia, tej warstwy miasta, którą zwykle mija się, patrząc pod nogi, nieświadomie depcząc po kamieniach, które były świadkami wydarzeń sprzed setek lat. Jego historia zaczyna się w czasach, gdy Toruń był miastem, twierdzą otoczonym solidnym murem, a bezpieczeństwo mieszkańców zależało od sprawnych fortyfikacji. Most Pauliński powstał jako element tego systemu obronnego, łącząc fragmenty murów w okolicach dawnego klasztoru Paulinów. Stąd jego nazwa, choć nie miał on nic wspólnego z mostami, jakie znamy dziś. Zamiast nad wodą rozciągał się nad suchą fosą. Wyobraźcie sobie, szeroka, głęboka fosa, mająca utrudnić dostęp potencjalnym najeźdźcom, a nad nią solidny most, którym można było szybko przerzucić oddziały lub zamknąć przejście w razie zagrożenia. Konstrukcja była tak zaprojektowana, by łatwo ją kontrolować. Bramy, kraty, straże, wszystko pod ręką. To był strategiczny punkt, którego znaczenie trudno przecenić w czasach, gdy miasto musiało być gotowe na oblężenie w każdej chwili. Z biegiem lat, gdy groźba najazdów malała, a Toruń rozwijał się jako centrum handlu, most Pauliński stopniowo tracił na znaczeniu. Miasto zaczęło się rozrastać, fosa została zasypana, teren zabudowano, a sam most zniknął z powierzchni ziemi. Dla przeciętnego przechodnia przestał istnieć, ale nie dla wszystkich. I tu zaczyna się kolejna, jeszcze ciekawsza część tej historii, bo most Pauliński nie został rozebrany do końca. Jego fragmenty przetrwały pod ziemią. Dzisiaj znajdują się w piwnicach i podziemnych przestrzeniach kamienic, które powstały na zasypanej fosie. To oznacza, że przechadzając się po toruńskiej starówce, możecie nieświadomie przechodzić dokładnie nad miejscem, gdzie kiedyś przebiegał most. Most, który był świadkiem średniowiecznych intryg, codziennych spraw mnichów Paulinów, a może i dramatycznych walk o miasto. Część tych podziemi została w ostatnich latach udostępniona zwiedzającym. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i wszystkich, którzy chcą zobaczyć Toruń z zupełnie innej perspektywy. Wchodząc do tych przestrzeni, przenosimy się do świata cegły, gotyckich łuków i chłodnego powietrza, gdzie echo kroków przypomina, że tu przed wiekami życie tętniło zupełnie inaczej niż dziś. Można wyobrazić sobie strażnika z pochodnią, kupca śpieszącego do miasta, czy zakonnika, który przemierzał to przejście w drodze do klasztoru. Konstrukcja mostu Paulińskiego to kolejny powód, by się nim zachwycić. Zbudowany z charakterystycznej dla Torunia cegły gotyckiej, jest przykładem średniowiecznej inżynierii na najwyższym poziomie. Łuki, które można zobaczyć do dziś, projektowano z myślą o wytrzymałości, ale też o estetyce. To pokazuje, że nawet elementy obronne mogły być piękne, bo gotyk nie znał kompromisów, jeśli chodzi o styl. I jeszcze jedna rzecz, która czyni most Pauliński absolutnie wyjątkowym – jego tajemniczość. To miejsce, którego nie znajdziecie na okładkach przewodników, nie zobaczycie na typowych trasach zwiedzania. Nie da się go sfotografować w całości, bo ukryty jest pod ziemią, rozproszony w kilku piwnicach, dostępny tylko dla tych, którzy wiedzą, gdzie szukać. Nic dziwnego, że bywa nazywany najbardziej ukrytym mostem w Polsce. Most Pauliński to symbol tego, co w Toruniu najciekawsze – warstw historii skrywanych pod powierzchnią, tajemnic, które czekają na odkrycie. W tym mieście każda ulica, każda kamienica może mieć swoją własną opowieść, schowaną gdzieś głęboko pod naszymi stopami. Spacerując starówką, warto pamiętać, że tutaj przeszłość nie zniknęła. Ona po prostu się schowała, czekając na tych, którzy zejdą nieco niżej, dosłownie i w przenośni. Następnym razem, gdy będziecie w Toruniu, zatrzymajcie się na chwilę, spójrzcie pod nogi i pomyślcie, może właśnie przechodzicie nad mostem, który połączył nie tylko dwa fragmenty murów, ale także dwa światy, dawny i dzisiejszy.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Ależ się. śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: No Dino, Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Jeśli wydaje wam się, że toruńskie średniowieczne mury to po prostu tło do selfie na starówce, czas podnieść głowę i spojrzeć wyżej. Tam właśnie w cieniu codziennego pośpiechu i turystycznego zgiełku stoją baszty, ciche, a jednocześnie niezwykle wyraziste strażniczki historii Torunia. Każda z nich to osobny rozdział w księdze dziejów miasta, każda ma swój niepowtarzalny charakter i tajemnicę, którą gotowa jest zdradzić tylko najbardziej dociekliwym. W czasach, gdy Toruń był miastem twierdzą, mury obronne tworzyły szczelny pierścień wokół miasta. Baszty nie były wtedy tylko dodatkiem architektonicznym, to były kluczowe punkty strategii obronnej. Rozmieszczone w regularnych odstępach pozwalały kontrolować każdy fragment podejścia do miasta. Z ich szczytów strażnicy mieli oko na wszystko, od karawan kupieckich przez posłańców z ważnymi wiadomościami, aż po wrogie wojska próbujące wedrzeć się do środka. W razie zagrożenia to właśnie z baszt nadawano sygnały alarmowe, a w trakcie oblężenia stawały się one miejscami walki, schronienia i ostatniej nadziei. Najbardziej rozpoznawalna z tych budowli to oczywiście Krzywa Wieża. I nie, to nie tylko legenda czy chwyt marketingowy, ona naprawdę jest przechylona. Odchylenie od pionu wynosi ponad pół metra i jest efektem niestabilnego gruntu, na którym ją wzniesiono. Zamiast jednak rozebrać wadliwą konstrukcję, mieszkańcy Torunia postanowili uczynić z niej symbol miasta. Dziś Krzywa Wieża to obowiązkowy punkt każdej wycieczki, miejsce prób równowagi. Wierzcie, stanie przy ścianie tej baszty to nie lada wyzwanie i temat niezliczonych opowieści. Jedna z nich głosi, że jeśli ktoś stanie przy ścianie wieży i utrzyma równowagę, to znak, że ma czyste sumienie. Ilu śmiałków próbowało, tego nie sposób policzyć, ale chętnych nie brakuje. Niemniej intrygująca jest Baszta Koci Łeb. Nazwa brzmi tajemniczo i od lat budzi ciekawość zarówno mieszkańców, jak i turystów. Najprawdopodobniej pochodzi od charakterystycznego kształtu dachu, który przypomina kocią głowę, choć są i tacy, którzy doszukują się tu śladów dawnych legend o tajemniczych kotach zamieszkujących okolice. W średniowieczu baszta pełniła funkcję typowo obronną, ale z biegiem lat jej przeznaczenie się zmieniało. Była magazynem, warsztatem rzemieślniczym, a nawet miejscem zamieszkania. To dowód na to, jak bardzo architektura potrafi dostosowywać się do potrzeb czasu. Nie wszystkie toruńskie baszty miały jednak tyle szczęścia, by przetrwać do dziś. Wraz z rozwojem miasta i utratą znaczenia obronnego muru, część z nich została rozebrana, a materiały wykorzystano do budowy innych obiektów. Te, które ocalały, są dziś niemymi świadkami historii, tworząc niepowtarzalny klimat starówki. Przechadzając się wzdłuż dawnych murów, można poczuć ducha średniowiecznego Torunia, miasta, które kiedyś było prawdziwą fortecą. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność baszt. Niektóre z nich służyły jako magazyny broni czy amunicji, inne były więzieniami. Były też takie, w których mieszkali strażnicy lub rzemieślnicy. Trudno dziś wyobrazić sobie życie w zimnej kamiennej wieży z maleńkimi okienkami, ale dla dawnych mieszkańców była to codzienność. Często baszty były miejscem pracy, schronienia, a nawet spotkań towarzyskich. Od strony architektonicznej toruńskie baszty to prawdziwe perełki gotyku ceglanego. Czerwona cegła, ostre łuki i masywne ściany nie tylko imponują wyglądem, ale przede wszystkim świadczą o kunszcie dawnych budowniczych. Ich dzieła przetrwały setki lat, opierając się nie tylko upływowi czasu, ale także kaprysom pogody i zawirowaniom historii. Regularność rozmieszczenia baszt nie była przypadkowa. Chodziło o to, by każdy fragment muru był chroniony i by w razie ataku można było prowadzić skuteczny ogień obronny. Dziś baszty nie muszą już bronić miasta przed najeźdźcami. Ich rola się zmieniła, ale wciąż są ważną częścią tożsamości Torunia. Inspirują artystów, przyciągają turystów i przypominają mieszkańcom, że ich miasto ma naprawdę solidne fundamenty. Dosłownie i w przenośni. Spacerując po toruńskiej starówce, warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w górę i zastanowić się, ile historii kryje się w tych starych murach. A słyszeliście, że w Toruniu można spojrzeć na historię z góry i to całkiem dosłownie? Wystarczy wspiąć się na jedną z baszt, by zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. To widok, który na długo zostaje w pamięci i świetny sposób, by poczuć, jak blisko jesteśmy dawnych dziejów.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: To jest

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.